0: Bachelu, pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci, refreny,

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: Jeleniej Górze słońce będzie się nieśmiało przebijać przez chmury, a termometry pokażą około 12 kresek. Ciśnienie stabilne, więc nie powinno wpływać na Wasze samopoczucie, a jakość powietrza pozostaje dobra. Po południu zrobi się cieplej, bo temperatura wzrośnie do 23 stopni. W weekend możliwe opady deszczu z temperaturą maksymalną do 22 kresek. W niedzielę znów słońce spróbuje przebić się przez chmury. Już za moment Wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 newsy.
1: Jest szósta news SK2, Anna Łobocka. Pali się ponad 100 hektarów lasu niedaleko Warszawy. Nie ma informacji o poszkodowanych. Od wczoraj z ogniem w miejscowości Międzyleś walczy kilkuset strażaków. Do pomocy mają śmigłowce, w tym policyjny Black Hawk. Ogniem objęty jest las w powiatach wołomińskim i mińskim, mówi Sławomir Sierpatowski, zastępca komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
2: Szacujemy na chwilę obecną, że ponad 100 hektarów lasu jest objęte pożarem. W chwili obecnej ta intensywność tego pożaru spada. Teraz wykonujemy oborania tego pogorzeliska, żeby zabezpieczyć się nad przedostawaniem się na następne kwarty tego lasu, i bardzo ciężka praca przez całą noc, żeby te całe pogorzeliska przygasić, żebyśmy nie dopuścili do rozwinięcia się pożaru.
1: Z powodu szybko rozprzestrzeniającego się ognia konieczna była ewakuacja ponad 40 mieszkańców Ołdakowizny i Rządzy, które leżą w pobliżu lasu. Mieszkańcy przyznają, skala żywiołu jest ogromna.
3: Widać 40 km
4: stąd.
5: Jest tak zadymione całe miasteczko i czuć dym wszędzie.
1: Służby nie wykluczają, że przyczyną pożaru lasu było podpalenie. Pieniądze na sprzęt cyfrowy dla polskiej armii mają zagwarantować szyfry nie do złamania. W Legionowie podpisano pierwsze umowy finansowane z programu SAFE. Dotyczą dostaw na potrzeby Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Do tych trafią nowoczesne urządzenia kryptograficzne, ale też sprzęt gwarantujący wymianę tajnych informacji, mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Kontrakty na ponad 3 miliardy złotych z polskimi firmami. Dzisiaj 4 umowy, jutro kolejne 8, a później jeszcze w procedurze wspólnych zamówień.
1: Do końca tygodnia ma zostać podpisanych około 40 umów w ramach SAFE. Ponad 1500 projektów społecznych zrealizowanych przez prawie 7500 uczniów. Tak w liczbach wygląda tegoroczna edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Zwolnieni z Teorii.
7: Dla nich, czyli 15-18-latków, bardzo często jest to pierwsze doświadczenie realizacji projektu zespołowego, który trwa kilka miesięcy.
1: Mówiła Klaudia Wyszyńska z Fundacji Zwolnieni z Teorii. Najlepsze projekty zostaną nagrodzone srebrnymi i złotymi wilkami. Szczegóły na zwolnieniz.teorii.pl.
8: SK2 Sport.
1: Wiemy, kto powalczy w finale baraży o awans do piłkarskiej ekstraklasy. Chrobry Głogów po rzutach karnych wyeliminował ŁKS Łódź. Emocji nie brakowało też w meczu Wieczystej Kraków i Polonii Warszawa. Zespół z Krakowa wygrał 3-2, choć przez całą drugą połowę grał w 10. Dzieje się też we French Open. Maja Chwalińska po raz pierwszy w karierze awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju. Wczoraj wygrała z Elise Mertens. Z kolei Hubert Hurkacz przegrał z Francisem Tiafoe.
9: No nie ten mikrofon. Prawie. Zacząłem mówić prawie, ale...
10: No i prawie ci się udało.
9: Prawie źle kliknąłem. Prawie 6:03. Dzień dobry.
10: Oj, to trzeba się dzisiaj naprawdę mocno rozruszać, żeby się rozruszać coś czuć. Bo to już tak koniec tygodnia na oparach człowiek jedzie.
9: Poruszaj tym wskazującym.
10: Za dużo wysiłku.
9: Dwa przysiady wskazującym. Na początek. No na początek.
10: Co mi się, no dobra, no.
8: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2.
10: Zgiąłem, nie chcę się wyprostować.
9: Ten wskazujący?
10: Nie chce mi się go wyprostować.
9: Widzę, że go zgiąłeś właśnie.
10: Tak.
9: No weź.
10: Nie chce mi się go wyprostować.
9: Naciągnij go.
10: Pod kołderkę.
9: Dobrze, ale nie ma kołderki. Jest przyjemne, klimatyczne studio z najlepszymi polskimi hitami. Jesteśmy my, jesteście wy, mamy
10: Dzień
9: nadzieję.
10: Dobry.
9: Po drugiej stronie.

0: Czyli w skrócie nie oglądaj się za siebie, bo ci z przodu ktoś cię zaskoczyć może.
1: No uważajcie, uważajcie. Słuchajcie, to tak nieładnie patrzeć w telefon, jak się rozmawia z kimś, ale my teraz z kolegą patrzymy. Czekaj.
0: To ja też.
1: No tutaj dobra,
0: to
1: dużo,
0: tak posiedzimy
1: dużo,
0: sobie,
1: dużo,
0: tak?
1: Dużo.
0: Dobra, liczymy od niedzieli czy od poniedziałku liczymy?
1: Od poniedziałku.
0: Od poniedziałku, no to ja też. Rozmawialiśmy z Jarząbkiem poza anteną. Czy udało nam się w każdy dzień w tym tygodniu licząc od poniedziałku?
1: Od niedzieli liczmy.
0: Od niedzieli to tak. Nie, to ja nie.
1: A ja tak.
0: Ustalaliśmy, czy udało nam się przekroczyć dziennie 10 tysięcy kroków.
1: To jest taka bariera, wiecie, psychologiczna, prawda? 10 tysięcy kroków to powinno się robić dziennie, tak mówią niektórzy dietetycy, którzy się znają na odchudzaniu podobno. Nie wiem, bo u mnie to nie działa, a uwaga! W tym tygodniu nie było dnia, licząc nawet od niedzieli, nie było dnia, żebym nie przekroczył tej bariery. Proszę bardzo, niedziela 15 tysięcy.
0: Kto by pomyślał?
1: 17 tysięcy.
0: Kto by pomyślał, panie Jarząbek?
1: Proszę bardzo, wtorek 10 tysięcy, środa 10,5 tysiąca, no i wczoraj 12, prawie 13
0: tysięcy. To dlatego cię ten paluszek boli, nie możesz go rozprostować. Ale jest bo nie... cały czas patrzysz w telefon, klikasz tymi palcami i sprawdzasz te kroki. No.
1: Myślałem, że chodzę na rękach. Nie, nie, nie, ale posłuchajcie, no chciałem się pochwalić Przemiwowiec, bo to jest sukces.
0: Jest sukces. Mam nadzieję, sukces. Że troszeczkę pół kilo poszło w dół chociaż.
1: Nie, już nadrobiłem. Spokojnie.
0: Już nadrobiłeś.
1: Oczywiście, że tak.
0: A, bo wiedziałeś, myślisz, że przeszedłeś i mogłeś więcej zjeść.
1: Myślisz, że ja chodzę dla tego, dla fanu? Nie, ja chodzę do spożywczego i z powrotem.
0: Okej, okay. I dlatego tyle kroków. I dlatego tak tyle jest. Kroków. Ale to jest sukces. To jest sukces. Trzeba zamienić minusy w plusy. Zawsze, w każdym przypadku. Więc my dzisiaj do was chcielibyśmy z takim czymś wyjść, żeby minusy zamieniać w plusy. Czy jakiś sukces osiągnęliście w tym tygodniu, niekoniecznie sportowy.
1: Ale oczywiście, że osiągnęliście jakiś sukces. Pytanie tylko jaki? 726-826-826 albo Messenger. Najgłupsza, najdrobniejsza rzecz może się okazać sukcesem. Pochwalcie się, co w tym tygodniu udało wam się osiągnąć.
0: Zobaczcie, jak Jarząbek w was wierzy. Dajcie
1: oczywiście,
0: mu znać, że ma rację. 726-826-826. Jakie mieliście sukcesy w tym tygodniu? SK2. O Messengerze pamiętajcie, tam można wysyłać głosówki.
1: Wydłubałem pestki z arbuza też.
0: Wszystkie.
1: Wszystkie.
0: Sukces.

0: 19 minut po godzinie 6. Za nami Jeremi Sikorski, za chwilę grupa Łzy z głośników waszego radia, a my tutaj odbieraliśmy telefony poza anteną i no, niektórych rzeczy nie da się zrozumieć z tego telefonu, ale jest ciekawy, posłuchajcie.
1: Cześć, tu Margarita. Potrzebuję nagrodę, bo wczoraj zrobiłam kolczyk w języku. Pozdrawiam.
0: Ja tylko zrozumiałem o kolczyku w języku i to też tłumaczy niezrozumiałość tego telefonu.
2: Ale sukcesem jest to, że w ogóle cokolwiek powiedziała.
0: To raz, a dwa, niektórzy chcą mieć kolczyk w języku i jakby jako swój sukces życiowy osiągnięcie takie mają, że już ten kolczyk w buzi jest.
2: Tak? Ludzie sukcesu piszą też do nas na 726-826-826. Proszę bardzo, mój sukces w tym tygodniu. Pierwszy raz w środę udało mi się wejść do żabki tylko po jedną rzecz i wyjść tylko z jedną rzeczą.
0: Sukces. Ja domyślam się, jaka to o 6 rano może być jedna rzecz, mała, poręczna.
2: Nie wiem, kiedy to było. Może to było wieczorem, no.
0: A może to było
2: nie
0: wieczorem.
2: Nie oceniaj, mój drogi. Ludzie sukcesu, można cały czas dzwonić 726-826-826 albo Messenger. Co udało wam się w zeszłym tygodniu zrobić? Czym byście się chcieli pochwalić?

0: Są pewne plusy płynące z tego, że ciągle pada.
1: Tak.
0: Są.
1: Bo, posłuchajcie, no po wiosennych opadach w niektórych regionach Polski zaczynają pojawiać się pierwsze kurki. Choć są to tylko małe okazy.
0: Normalnie kurki rosną od czerwca do października. Zobaczcie, jest 29 maja i kurki już są, bo najlepsi grzybiarze wiedzą, gdzie szukać tych majowych.
1: Bo najlepsi grzybiarze to są kozaki.

0: Autopromocja. SK2 prezentuje
1: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
0: Największe święto polskiej muzyki.
2: Właśnie dlatego nie

0: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
5: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
6: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
11: Zaprasza firma motoryzacyjna Ligenza. Autoryzowany dealer marki Hyundai. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28.
12: I po reklamie.
13: Poranek w Jeleniej Górze zapowiada się całkiem przyjemnie. Na niebie pojawi się lekkie zachmurzenie, ale temperatura wyniesie około 13 kresek. Ciśnienie będzie stabilne, a jakość powietrza dobra, więc nie ma się czym martwić. W miarę upływu dnia temperatura wzrośnie do 23 stopni, a po południu możemy spodziewać się podobnego zachmurzenia. Wieczorem termometry pokażą 21 kresek, a niebo wciąż będzie lekko zachmurzone. Zostańcie z SK2 po kolejne polskie hity.
14: 6.30 News SK2, Anna Łobocka. Około 1000 osób walczy z ogromnym pożarem pod Warszawą. Płonie las w Międzylesiu w powiecie wołomińskim. Prace strażaków, policjantów i terytorialsów wspomagają śmigłowce, samoloty i drony. Z okolicznych miejscowości ewakuowano 42 osoby. Nie ma informacji o poszkodowanych, a najnowsze informacje o pożarze w newsach o 7.00. Rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w Rumunii. Dwie osoby zostały ranne. Dron znalazł się w przestrzeni powietrznej państwa NATO w wyniku rosyjskiego ataku na cele w Ukrainie. We Francji padł kolejny rekord majowej temperatury. Na zachodzie kraju słupek rtęci pokazał po południu 37,8 stopnia Celsjusza. Służby Meteo France oceniły, że obecna fala upałów jest historyczna.

0: nie spada, bo ma pelerynę.
1: Ja powiem więcej, nawet nie to, że nie spada. No. On idzie cały czas w górę.
0: Cały czas.
1: Metzner ze swoim utworem Gotham, który to usłyszeliście przed chwilą na antenie Radia SK2, to numer 3 naszej polskiej gorącej dwudziestki. Numer 3 bo awansował.
0: Proszę bardzo.
1: Ale kto wie, co może zmienić
0: dzisiaj. No, dlatego o tym mówiłem, bo to dziś już ostatni rzut waszych kliknięć na sk2.pl w zakładce Gorąca Polska dwudziestka, bo o 18 już wszystko będzie domknięte, lista przygotowana, kolejne notowanie dziś wieczorem.
1: My jesteśmy inni niż politycy. My zachęcamy do tego, żebyście brali udział w głosowaniu, w referendach różnego rodzaju, prawda? Zapraszamy do naszego referendum sk2.pl.
0: Tak, zapaczcie sobie herbatkę, niech zapadnie zmrok, niech ona wystygnie i wtedy zagłosujcie.
1: Grupa. I zastanówcie się dokładnie.
0: Hej, już teraz.
1: No to hej!

0: te gitary, to znaczy, że to był Szymon Wydra z grupą Carpe Diem i on już wie, taki utwór tego utworu, że wie, no to wie. 13 minut zostało nam do godziny 7. Mamy telefon w sprawie sukcesu, czy coś w tym tygodniu osiągnęliście?
1: Tina Breska. Mi w zeszłym tygodniu udało się sparować wszystkie skarpetki i nawet nie została mi żadna. Bez pary. Pozdrawiam.
0: Można?
2: To czym się u ciebie żywi ten potwór skarpetkowy, który pożera skarpetki?
0: Może majtkami dziurawymi.
2: Może
0: dziurawymi
2: majtkami.
0: Sprawdź
2: majtki w takim razie.
0: Tak.
2: Czy wszystkie są?
0: Czy wszystkie te z dziurami są? Bo jak tych bez dziur nie ma, to może się przerzuciło na co innego.
2: Może tak być. Trzeba uważać.
0: Jest jeszcze SMS. Wpadł taki. Cześć załogo Eski 2. Dziwne, 3. Spróbujcie przejechać po raz pierwszy prawie 3000 km w ciągu 4 dni. Mój Marek, zawodowy kierowca, tego dokonał. Zrozumie to tylko zawodowy kierowca, bo nawet nie wiem, ile razy okrążył kulę ziemską. Pozdrawiamy w trasie w Niemczech Dobrusia i Marek.
2: Pozdrawiamy w takim razie Dobrusia, Marka i tyłek Marka.
3: SK2.
0: Ale poczekaj, jak Dobrusia z nim jedzie, to ją też powinno z siedzenia boleć.
2: Z nim jedzie? Tak napisała, że jedzie?
0: No pozdrawiamy w trasie
2: napisała,
0: w Niemczech.
2: Że Marek przejechał 3000 km.
0: A no dobra, no ale Dobrusia jedzie teraz z Markiem.
2: Może Dobrusia 1000 km spędziła
0: gdzie indziej. Może ma wygodniejszą poduszkę.

0: No jest jeszcze sobota i jest jeszcze niedziela poza tym tygodniem, a Lambert idealnie trafiła na dzisiaj, w piątek, utwór zatytułowany Piątek. 3,5 minuty zostało do 7.
1: O 7 punktualnie newsy w Radiu SK 2 i zróbcie głośniej, ponieważ mamy najnowsze informacje w sprawie ogromnego pożaru pod Warszawą.
2: SK 2.

0: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
3: Halo, tu Brikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
4: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Bricomarché to aż dwie naklejki na Bricomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Bricomisia zaraz odbierasz.
5: W Dzień Dziecka wyruszcie w podróż ze smokiem Diplodokiem na pokładzie Galerii Sudeckiej. Już 29 i 30 maja dwa dni pełne atrakcji dla dzieci i fanów kultowych komiksów Tadeusza Baranowskiego. Wśród nich spotkanie ze smokiem, konkursy z nagrodami, bajkowa ścianka do zdjęć, zaczarowane warsztaty. Zapraszamy!
6: To ważna wiadomość dla wszystkich właścicieli samochodów MG z Wałbrzycha i okolic. Ultima Auto uruchamia autoryzowany serwis MG. Od czerwca kierowcy tej marki zyskają dostęp do obsługi zgodnej ze standardem producenta. Oryginalne części, pełna autoryzacja i obsługa, której możesz zaufać. Wałbrzych, ulica Gałczyńskiego 4. Ultima Auto. Autoryzowany serwis MG w Wałbrzychu.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
9: I po reklamie.
10: Dziś w Jeleniej Górze możemy liczyć na całkiem przyjemną pogodę. Od rana słońce będzie się przebijać przez chmury, a termometry pokażą około 13 kresek. Ciśnienie utrzyma się na stabilnym poziomie, a jakość powietrza pozostanie dobra, co na pewno ucieszy mieszkańców. Po południu temperatura wzrośnie do 23 stopni, a wieczorem utrzyma się na poziomie 21 kresek. Słońce nadal będzie dominować na niebie. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 w Jeleniej Górze wiadomości.
11: Jest 7, news SK2 Anna Łobocka. Cała noc walki z ogniem. Strażacy już kilkanaście godzin zmagają się z pożarem ogromnego pożaru lasu w Międzylesiu pod Warszawą. Od rana działania mają ponownie wesprzeć samoloty gaśnicze i śmigłowce. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski, który obserwuje akcję. Mateuszu, jak minęła noc?
12: Strażacy podkreślają, że noc była bardzo trudna, ale udało się ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. W akcji bierze udział około 1000 osób. Strażacy, policjanci, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Służby Leśnej. Dziś rano do działań mają ponownie wrócić samoloty gaśnicze i śmigłowce, które wczoraj kilkukrotnie zrzucały wodę nad płonącym lasem. Na miejscu widać też poprawę pogody. Przede wszystkim praktycznie ustał wiatr, który w czwartek powodował bardzo szybkie rozprzestrzenianie się ognia i utrudniał działanie z powietrza. Nadal zablokowana jest droga krajowa numer 50, a ewakuowanych zostało 42 mieszkańców okolicznych terenów.
11: Rosyjski dron uderzył w Rumunii, kraju NATO. Bezzałogowiec uszkodził 10-piętrowy blok w miejscowości Gałacz. Poszkodowane zostały 4 osoby, dwie z nich z lekkimi obrażeniami trafiły do szpitala. Ewakuowanych zostało 70 osób. Było uderzenie i wszystko się zapaliło. Znalazłem odłamki. Wygląda na to, że z drona spadł na podwórku dwie uliczki stąd. Był bardzo głośny huk, niemal natychmiast po ogłoszeniu alarmu. Widać wyrwę w jednym z bloków. Mówił jeden z mieszkańców. Resort obrony Rumunii bada wszystkie szczegóły incydentu. Będą biegać i pomagać jutro w Nowym Sączu. Bieg po uśmiech. To nie tylko sportowa rywalizacja, ale przede wszystkim zbiórka pieniędzy dla chorych dzieci, którymi opiekuje się Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza, mówi Justyna Sokołowska-Woźniak z Wyższej Szkoły Biznesu, która bieg organizuje.
9: Co roku mamy więcej uczestników. Oczywiście rośnie cały czas kwota, którą udaje nam się zbierać. W tym roku postawiliśmy sobie bardzo ambitny cel zebrania 110 tysięcy złotych. W zeszłym roku udało nam się zebrać 100 tysięcy. W tym roku będziemy wspierać 6-letnią mieszkankę Cieniawy. Drugą osobą, którą chcemy wspierać, to 13-letni mieszkaniec Gorlic. Dzieciaki będą mogły kontynuować swoje leczenie.
11: Bieg po uśmiech jutro.
13: SK2 Sport.
11: Piłkarska kadra rozpoczęła zgrupowanie we Wrocławiu. To przed towarzyskimi meczami z Ukrainą i Nigerią, ale oczy kibiców skierowane głównie na Roberta Lewandowskiego, który zmienia klub i jest też pytany o przyszłość w reprezentacji.
14: W moim wieku już ciężko tak jest planować do przodu, no bo to też wiadomo, że dobro reprezentacji zawsze będzie najważniejsze.
11: Mecz z Ukrainą w niedzielę. Oskar Pietuszewski przedłużył o 2 lata kontrakt z FC Porto. Nowa umowa piłkarza ma obowiązywać do 2031 roku.
15: 3,5 minuty po siódmej.
16: Tak, mam piątek, piękny dzień, 29 dzień maja.
15: Jakbym chciał powiedzieć wam wszystkim, żebyście się nie oszukiwali. My wiemy, że wszyscy lubimy chodzić do pracy.
16: Nie oszukujmy się, wszyscy wracać też lubimy, prawda?
15: Tylko najbardziej ten czas między chodzeniem nas lekko irytuje, żeby ostrzej nie powiedzieć.
13: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
16: Nie wiem, ile by musieli mi zapłacić, żebym do pracy chodził.
15: Wszystko zawsze zautomatyzowane musisz mieć, co?
16: To jest.

0: Jest pełna głowa marzeń w piątek, bo weekendu początek i tak dalej, moglibyśmy sobie tutaj tych epitetów do piątku dołożyć, bardzo ładnych epitetów.
1: Jest to sukces, że za nami już poniedziałek, wtorek, środa i czwartek, prawda? To jest jednak sukces.
0: Dzisiaj, o sukcesach, właśnie dzisiaj o sukcesach w Radio SK2, 11 po 7, dobra pora na telefon kolejny, słuchamy.
2: Witam wszystkich. I moim sukcesem w zeszłym tygodniu było to, że poszedłem z dziećmi na trampoliny i wytrzymałem 2 godziny takiego naprawdę intensywnego skakania. No jak skończyły mi się jakiekolwiek aktywności fizyczne, uważam to za naprawdę niezły sukces.
1: Brawo,
2: sukces,
1: brawo. To był sukces, tak oczywiście, brawo, oczywiście.
0: Klap, klap, klap,
1: ja chcę powiedzieć, że ja też... Kiedyś, raz w życiu byłem na trampolinach z dziećmi i to też był sukces, ale nie mój.
0: Trampoliny!
3: SK2. SK2.
1: Wytrzymała!
0: Wytrzymała, skupana! Wytrzymała, no. Dobrze, dobrze.
1: Ale było blisko, że pękła. Pękłaby!
0: Pękłaby!
1: Ale nie pękła.

0: 17 minut po 7, tu Radio SK2, tu najlepsze polskie hity i doniesienia. Co jeść, a czego nie jeść? Jest taki nagłówek, że Włoszki chrupią go do obiadu. Pomaga na trawienie i uczucie ciężkości. Powiem tylko tyle, chodzi o fenkuł.
1: Fenkuł?
0: Czymkolwiek jest.
1: Polki fenkułu żadnego nie potrzebują. Nasze biało-czerwone wzdęcia, uczucia ciężkości, nic z tych rzeczy u nich nie zachodzi. Nie, Polki takich rzeczy w ogóle nie robią.
0: Albo zamiast fenkułu jedzą polskie fiołki. Jak już to robią, to pachnie tylko fiołkami.
1: Ta jest. SK2. Niech nikt nie mówi, że jest inaczej. Chcę żyć z tym przeświadczeniem.
0: Cały czas.
1: Cały czas. Cały czas.

0: 25 minut po 7 w Niemczech trwa operacja Pastwisko dla niezorientowanych. Już tłumaczymy, o co chodzi. Już kiedyś o tym mówiliśmy, ale teraz wszystkie tropy prowadzą do nas, bo Niemcy ścigają zorganizowane grupy przestępcze, które kradną krowy, a trop prowadzi do Polski.
1: No, to pewnie za wszystkim stoją jakieś nasze polskie byki z jakiegoś gangu.
2: SK2.

0: Radia.
1: Gorąca polska 20 Radia SK2.
0: Ale ten czas zasuwa.
2: To jakby wczoraj po raz pierwszy graliśmy w SK2 singiel w Tommy Graj.
0: Teraz, pół roku później, Ania Karwan znowu wydała nowy numer. Wiem, co było warto, czyli nowa piosenka Ani Karwan jest w naszych propozycjach. Jeśli chcecie, by wskoczyła do notowania, kliknijcie w plusik na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
2: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18.
0: Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
4: Jakich ludzi?
3: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
4: Ojciec, nie to okno. To tu.
3: Gdzie?
4: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
3: I to tu?
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
3: Jedziemy?
6: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: W każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
10: To będzie ostatnia reklama.
8: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: I po reklamie.
11: Dziś w Jeleniej Górze zapowiada się naprawdę przyjemny dzień. Rano czeka nas sporo słońca, a temperatura osiągnie około 15 kresek. Powietrze będzie czyste, więc oddychać się będzie lekko. Po południu termometry pokażą maksymalnie 23 stopnie, a słońce wciąż będzie dominować na niebie. Wieczorem temperatura nieco spadnie, ale nadal będzie przyjemnie ciepło, z około 21 stopni. Niezależnie od pogody, na polskie kawałki od SK2 zawsze możecie liczyć. Kolejne z nich już za moment.
12: 7.30, newsy SK2, Anna Łobocka. Strażacy już kilkanaście godzin zmagają się z pożarem lasu w Międzylesiu pod Warszawą. Od rana ich działania wspomagają samoloty gaśnicze i śmigłowce. Część mieszkańców okolicy spędziła noc poza swoimi domami. Ewakuowano łącznie ponad 40 osób. Nikt nie został poszkodowany, a do tematu wrócimy w newsach o 8.00. Dzisiaj podpisanie kolejnych umów z polskimi firmami w ramach programu SAFE. Pierwsze podpisane były wczoraj i dotyczyły dostaw przez polskie firmy na potrzeby Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Z pieniędzy SAFE korzystać będzie ponad 10 tysięcy polskich firm. Mężczyzna, który planował zamach podczas koncertu Taylor Swift, skazany na 15 lat więzienia, został zatrzymany w sierpniu 2024 roku na dzień przed pierwszym z trzech planowanych koncertów w Wiedniu. Beran A. jest Austriakiem pochodzenia północno-macedońskiego, który złożył przysięgę wierności państwu islamskiemu.

0: 726-826-826. Należy podać ten numer telefonu, bo to dzisiaj...
1: PKP, czyli pozdrów kogoś piątkowo.
0: Słuchajcie, zanim odblokowaliśmy linię, już były telefony.
2: Dzień dobry, tu Gosia z Ciechocinka. Chciałam przesłać życzenia mojemu najzdroższemu mężowi na świecie, bo ma dzisiaj urodziny. Będę miała w końcu pełnoletniego męża. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam i słuchaczy, i prowadzących.
0: Pozdrawiamy serdecznie.
1: I w tym momencie odbieramy już wszystkie telefony na żywo.
0: Pierwszy telefon na żywo, dzień dobry. Jak masz na imię? Kogo pozdrawiasz? Kim ten ktoś jest dla ciebie?
3: Cześć, z tej strony Ziola. Pozdrawiam Mateusza, który miał w poniedziałek urodziny. Dominika, Aneczkę, Piotrusia, Ulę, Roberta, Natalkę, Julkę i Grzesia. Pozdrawiam Ziola z Łodzi. Buziaki dla was.
0: Buziaki, pa, pa. Dzięki, pa. Kolejny telefon. Jak masz na imię? Kogo pozdrawiasz? Kim jest dla ciebie?
4: Cześć, tu Kasia. Pozdrawiam moją mamę Małgosię, pozdrawiam moje koleżanki, kolegę Marcina, najlepszego baristę w Warszawie i cały wszystkich słuchaczy Eskipa.
0: Aż Jarzobek chce siorbnąć kawą w tym momencie.
1: Idę, ma poszukiwania Marcina.
0: Kolejny telefon. Halo, dzień dobry, tu PKP. Kogo
5: dzień
0: pozdrawiasz?
5: Dobry.
0: Kim jest dla ciebie?
5: Pozdrawiam całą ekipę z Obieraka, z naszej pracy, Asię, Agnieszkę i resztę tych cymbałów.
0: A kto pozdrawiał? Jak masz na imię?
5: Przemek.
0: Przemek.
1: To jeszcze ze dwie trąby znajdziecie i macie orkiestrę. No.
0: Tu się ktoś rozłączył. Kolejny telefon. Halo, dzień dobry. Tu PKP.
6: Dzień
0: kogo
6: dobry,
0: pozdrawiasz? Jak masz na imię?
6: Mam na imię Alicja i pozdrawiam mojego szwagra, który jedzie za mną samochodem i siostrzenicę Kingusię. Pozdrawiam.
0: Pięknie poszło. Szerokości. Kolejny telefon. Tu PKP. Dzień dobry. Słuchamy.
7: Dzień dobry. I moją koleżankę Zosię.
0: Koleżankę Zosię, zrozumieliśmy, reszta była troszeczkę niezrozumiała.
1: Tajemnicą.
0: Tak, pozdrawiamy.
7: Tatę Pawła i Zosię.
0: A tatę!
1: Tatę Pawła.
0: Dobra, już rozumiemy. Wszystko
1: okay,
0: wiemy, pozdrawiamy. Kolejny telefon, tu się ktoś nie doczekał. Kolejny telefon. Halo, dzień dobry, tu PKP.
8: Dobry, mam na imię Ola i pozdrawiam
0: rodzinę
8: i moją klasę
0: 3B. Też chodziłem do 3B. Tylko w innym roku. I teraz ostatni telefon na dziś przyjmijmy. Tutaj PKP, proszę słuchać nas przez telefon, nie przez radio. Słuchamy, dzień dobry.
9: Cześć, z tej strony Piotr. Tydzień czasu was nie słyszałem. Byłem w Tunezji, pozdrawiam wszystkich tych, którzy razem ze mną odpoczywali.
0: Proszę bardzo, Piotruś.
1: Ja dziękuję za takie te pozdrowienia.
0: Za takie pozdrowienia, ja ci serdecznie dziękuję.
1: Serdecznie ci dziękuję.
0: Zazdrościmy, Piotruś. Wszystkiego dobrego oczywiście. Adios! Kolejne PKP w przyszłym tygodniu. Eska.

0: myśla.
1: Wideo Wyszkoni, znaczy wideo Jania Wyszkoni w Radiu SK2, 8 minut do 8. Gazetka w ręce,
2: jest,
1: to
2: bo
1: coś
2: posłuchaj.
1: Będzie.
2: Nie dość, że ładnie pachnie druk, to jeszcze czytam sobie, że Wiki Gabor chce nagrać romski hymn z Edytą Górniak.
1: Z Edytą Górniak.
2: Z Edytą samą.
1: Przepraszam bardzo, czy Romowie jadą na mundial?
2: Nie, Romowie nie jadą na mundial, mój drogi.
1: To może to i

0: Nasz towar eksportowy. Wygraliśmy Eurowizję Junior za sprawą tego utworu. Anyone I Want To Be. Tu troszkę po polsku, tu troszkę po europejsku, bo wiadomo, trzeba było jakoś zabłysnąć wtedy. 5 minut zostało do godziny 8. Gramy w Państwa Miasta po 8. Prezent marzeń wartości 500 zł do zgarnięcia.
1: Ja tylko przypomnę, że Europa to nie państwo, gdybyście chcieli wiedzieć.
0: Tak, 726-826-826. Tak SMS-owo się można zgłaszać, a na Messengerze zostawcie nam swój numer telefonu. Dzisiaj jest Dzień Sąsiada, więc zgłoszenie będzie związane z sąsiadem.
1: Tak, poprosimy 3 słowa do ojca sąsiada, czy do sąsiada. Przedstaw się nam się tutaj ładnie przed milionami słuchaczy. 3 słowa do sąsiada, jakie skierujecie.

0: grill.
1: Parilla caliente.
2: Grilla calda.
3: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
4: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Po reklamie.
11: W Jeleniej Górze czeka nas przyjemny dzień. Przed południem termometry pokażą około 15 kresek, a niebo będzie raczej bezchmurne. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpływać na wasze samopoczucie, a jakość powietrza będzie dobra. Po południu temperatura wzrośnie do 23 stopni, co sprawi, że będzie naprawdę ciepło. Jutro możemy spodziewać się przelotnego deszczu, ale maksymalnie do 22 kresek. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 newsy.
12: Jest ósma, newsy SK2 na Łobocka. Pogorzelisko to ponad 300 hektarów lasu. Przy gaszeniu pożaru pod Warszawą pracuje blisko 800 ratowników i 200 pojazdów. Wznowił loty policyjny śmigłowiec. To najnowsze informacje w sprawie wielkiego pożaru w powiecie wołomińskim. Jak podają służby, sytuacja jest pod kontrolą, ale w związku z dużym obszarem działań dogaszanie pożaru może potrwać nawet 3 dni. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
13: Tak jestem, dzień dobry.
12: Dzień dobry, powiedz, jak sytuacja wygląda na miejscu.
13: Strażacy opanowali sytuację, przekazał dzisiaj nadbrygadier Sławomir Sierpatowski, zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej.
14: Mamy 225 zastępów, ponad 800 ratowników Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych.
13: Jak dodaje, finalne szacowanie pogorzeliska może zająć jeszcze kilka dni.
14: Na chwilę obecną teren objęty pożarem szacujemy na około 300 hektarów, natomiast szacowanie dokładnej ilości spalonego lasu będzie po zakończeniu działań.
13: Jeśli warunki pogodowe się nie zmienią, do domów jeszcze dziś będą mogli wrócić ewakuowani mieszkańcy z okolicznych terenów.
12: Po Krakowie ruszyła lawina. W Radomiu rozpoczęło się zbieranie podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Radosława Witkowskiego oraz Rady Miasta. Akcja planowana była od dawna, mówi Filip Waligórski z Komitetu Referendalnego.
15: Jest to inicjatywa całkowicie społeczna i doprowadzimy do tego, że prezydent miasta, który nie potrafi zarządzać Radomiem już od dwóch kadencji, a teraz już trzecią kadencję nie potrafi tym Radomiem zarządzać, został odwołany.
12: Prezydent Radosław Witkowski zapewnia, że jest gotów do dyskusji.
16: Mogę Państwu zadeklarować, że jeśli pozyskam informacje, gdzie podpisy są zbierane, to oczywiście mogę się tam pojawić nawet z kawą, bo mogę porozmawiać o sprawach, które są ważne z punktu widzenia Radomia według tego komitetu.
12: By doszło do referendum, należy zebrać około 15 tysięcy podpisów. Komitet ma na to 60 dni. Przed nami pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wśród atrakcji czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania. Wydarzenie zaplanowano na 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwszego dnia spotkania i dyskusji ekspertów, drugiego między innymi pokazy i warsztaty dla publiczności.
10: SK2 Sport.
12: Dziś w Paryżu polski pojedynek. W samo południe w trzeciej rundzie French Open Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet, zdecydowaną faworytką Świątek. Nie ma wątpliwości, Michał Chojecki z redakcji sportowej Super Expressu.
17: Zwycięstwo Magdy Linet nad Igą Świątek na paryskiej morze byłaby gigantyczną sensacją.
12: W marcu, przypomnę, w Miami Linet sprawiła niespodziankę i wygrała ze Świątek. Kolejny krok koszykarzy za Stalu Zielona Góra w stronę finału Orlen Basket Ligi. W drugim meczu swojego półfinału wygrali z Arką Gdynia 85-83 i prowadzą 2-0.
0: Zgłoszenia spływają a propos sąsiadów.
2: Czytamy.
0: Bardzo nas to cieszy.
2: Jestem bardzo zadowolony z waszej twórczości. Trzy słowa do ojca sąsiada, czy do sąsiada?
0: Do sąsiada, to zgłoszenie do państwa miast. Pamiętajcie o tym. Za kilkanaście minut zagramy. Tymczasem 4 po 8. Cześć ponownie.

0: 10 minut po 8.
1: Ale są plany, ale będzie fajnie, ale będzie szybko.
0: Co ty taki nakręcony?
1: Europa planuje internet pod lodami Arktyki.
0: To jest skomplikowany temat.
1: To wytłumacz państwu, panie profesorze, w takim razie, inżynierze.
0: Chodzi
1: bo ty kończyłeś
0: to,
1: te szkoły, że wszystkie, no, mów.
0: Chcą ominąć trasy zagrożone działaniami wojennymi.
1: No.
0: Jeśli chodzi o światłowód, tak jak Morze Czerwone. I
1: tak
0: jest taki projekt, który przewiduje wykopanie tunelu pod Arktyką, tak, czyli pod biegunem północnym miałby przebiegać światłowód.
1: Teraz wytłumacz państwu, północny to jest ten na górze czy na dole?
0: Górze.
1: Na górze.
0: Na górze.
1: To jest ważna sprawa.
0: W okolicach bieguna północnego miałoby to wszystko przebiegać. Inwestycja ma zostać uruchomiona niebawem, bo to za 4 lata, w 2030 roku. Prace badawcze już trwają. Światłowód pod biegunem.
1: Tak. I już w internecie widzicie, nie pooglądacie sobie wy z Bereźnicy tych filmików hot.
0: Będą same cold. Eska.

0: Lubię zamiatanie, lubię zamiatanie gitarką w tym utworze.
1: Nie mów tego głośno, podobno żona słucha, tak?
0: No ale zamiatanie gitarą.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Najwyżej mikrofibrę do gitary sobie doczepię i będę sprzątał całe mieszkanie gitarą. A co?
1: A jak, oczywiście.
0: A jak. Ola i Marek, dzień dobry. Odbiegając od tematu sprzątania, zagramy w Państwa miasta, co?
5: Wszystkim,
0: no hej. No hej, tak jest.
1: Tak jest, no hej.
0: Są jakieś aktywności, czyli że jesteście, mam nadzieję, że z zasięgiem u was wszystko w porządku. Jeśli nie, to ja przypominam zasadę, a wy poprawiajcie zasięg. Losujemy wam literę z koła, kręcąc w prawo lub w lewo. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzenia wartości 500 zł. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Jak się joker wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
5: Tak.
0: No i właśnie. Tak. O, dobra, no, już właśnie. Myślałem, że zasięg. Dobrze. Ale dwa taki były. Były dwa taki, więc możemy zacząć.
1: Konkurs.
0: Olunia, Olunia,
1: prawo
0: pierwsza.
1: Czy w lewo?
5: Prawo.
1: Prawo.
0: No i jakżeś to zakręcił?
1: No
0: i
1: jakżem to zakręcił?
0: No, no chyba dobrze. Litera L.
1: L.
0: L. L. Okay. Jak. La, la, la. No, 20 sekund, uwaga.
1: Państwo.
5: Lapłania.
1: Miasto.
5: Lublin.
1: Znana postać.
5: Lubić.
1: Roślina.
5: Lilia.
1: Kolor.
5: Lawendowy.
1: Zawód.
5: Lekarz.
0: Dobra, 6.
1: Wiecie,
0: ja naliczyłem 6.
1: Wiecie, co będę sprawdzał.
0: Ale
1: teraz.
0: Ja też wiem, co ty będziesz sprawdzał. Ola, jakie ty państwo powiedziałaś?
5: Ja już nie wiem.
0: A ja wiem.
1: A ja wiem. No Ola.
0: Powiedziałaś Laponia.
5: No, aha, okej.
1: Okay, a wiesz, co to jest Laponia?
5: No, to już
0: po prostu. Ale poczekaj!
1: Poczekaj!
0: Trzeba się wyciągnąć wnioski!
1: No. Laponia to jest region we Finlandii. To jest taki, takie jakby, wiesz co, województwo mazowieckie albo zachodniopomorskie.
0: Laponia to jest województwo Świętego Mikołaja.
1: Tak jest.
0: No, no.
1: On tam jest burmistrzem, wójtem.
5: No tak, mówiliście
1: wszystkim.
5: O tej północy rano.
0: Ale Ola, poczekaj, jeszcze nic straconego. Co prawda nie
1: Marek
0: możemy...
1: Marek się może włożyć
0: nie,
1: na państwie.
0: Nie możemy państwa zaliczyć, więc zero dla Oli, okrągłe. A Marek, zobaczymy jak pójdzie tobie, no. W prawo, w lewo?
6: W lewo.
0: W lewo.
1: W lewo.
0: Zero masz do przebicia, czyli...
1: Posłuchajcie, ja pamiętam taką edycję, że było 0-0.
0: Ja też pamiętam taką edycję, że było 0-0. Zobaczymy. Litera się wylosowała I. I z kropeczką. 20 sekund, Marku. Uwaga, państwo.
6: Irak.
0: Miasto.
6: Inowrocław.
0: Tytuł filmu.
6: I nie ma mocny.
0: Imię.
6: Irek.
0: Roślina.
6: Ireneusz. Ireneusz imię.
1: Dobra, może być.
0: Roślina.
1: Roślina.
6: Iris.
0: Potrawa. Marek już się nie stresuje chyba, co?
1: No.
0: O, już tam. Kij tam z potrawą.
6: Co tam
0: potrawa? Dobra. No państwo jest, no. Państwo jest.
1: Tytuł filmu ci nie zaliczę, bo powiedziałaś, nie ma
0: mocny. A ja bym nawet, jakbyśmy wszystkiego nie zaliczyli, to no, jeden punkcik wystarczył Markowi, a państwo, no. Miasto było...
1: Nie, no tytuł filmu i nie ma mocni, ale nie ma mocny. Ale...
0: No dobra, to dwa. Punkty. Żeby nie było, że tak, że jakieś, widzisz, 10-0. No.
1: No słuchajcie, no to jest taki klasyczny wynik...
0: Trzeba być dżentelmenem, 2-0 wystarczy.
1: Która polska reprezentacja zdobywa przeważnie, prawda, w plecy 0-2.
0: Olunia, pięknego nagrody pocieszenia lecą do ciebie w takim razie, za to 0. Ale Mareczek ma dzisiaj prezent marzeń o wartości 500! 500! Cieszysz się? Yeah. Za prezent jakiś taniec goryla czy coś.
1: Nie chciałbyś tego widzieć. Nie chciałbyś tego widzieć.
0: Jakbym wygrał 500, to cieszyłbym się.
1: Ja wiem, co ty byś robił, jakbyś wygrał 500. No.
0: Dobra.
1: Myśmy to robili razem do poniedziałku.
0: Tak.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.

0: widzisz, była, wie, wszystko ogarnia, a ty nigdzie mądra. Nie byłeś, nic nie widziałeś i co?
1: A też wiem.
0: No, tak sobie wmawiasz. 27 minut po 8, teraz o nietypowej sytuacji na autostradzie A6, bo pospały się mandaty. Tysiące mandatów zarejestrowanych przez odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A6 i teraz odwołują, anulują wszystkie te mandaty, bo był błąd odcinkowego pomiaru prędkości na autostradzie A6, a za błąd był odpowiedzialny urzędnik, który w nieprawidłowy sposób dokonał konfiguracji tego typu sprzętu odcinkowego pomiaru prędkości.
1: No to rzeczywiście w to po urzędnika, więc teraz pewnie przerzucą go na jakiś inny odcinek. Eska.

0: promocja.
1: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
2: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
2: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
1: Polskie hity.
2: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
3: To grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.

0: 3 gratis na kartę. Do tego wszystkie ciastka i wafle Bonitki. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. A wszystkie papiery toaletowe Queen. 2 plus 1 gratis. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays. Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.
15: Dziś w Jeleniej Górze czeka nas piękna pogoda. Rano niebo będzie jasne, a słońce wyjrzy zza chmur. Temperatura wzrośnie do 17 kresek, co zapewni przyjemne ciepło. Jakość powietrza pozostanie dobra, a ciśnienie stabilne, więc nie musimy się martwić o samopoczucie. Po południu słupki rtęci podskoczą do 23 stopni, co zapowiada naprawdę ciepły dzień. Wiatr będzie łagodny, dlatego nie przeszkodzi w planach na świeżym powietrzu. Tyle od nas, a kolejna porcja polskich kawałków już dosłownie za chwilę.
16: 8.32 News SK2 Anna Łobocka. Ponad 100 hektarów objętych ogniem. Z ogromnym pożarem lasu pod Warszawą walczy blisko 1000 osób. To strażacy, policjanci i żołnierze. W akcji bierze udział też policyjny śmigłowiec. Ewakuowano ponad 40 osób z okolicznych miejscowości. Nikomu nic się nie stało. NATO potępiło nierozważne postępowanie Rosji i zapowiedziało dalsze wzmacnianie obrony. To po tym, jak rosyjski dron uderzył w 10-piętrowy blok w mieście Gałacz w Rumunii. Dwie osoby zostały lekko ranne. Więcej o tym powiemy w newsach o 9.00. I jeszcze Stany Zjednoczone. Na przylądku Canaveral na Florydzie eksplodowała rakieta Jeffa Bezosa. Według mediów może to opóźnić start 48 satelitów Amazon Leo, kluczowych dla budowy konkurencyjnej wobec Starlinka konstelacji internetowej. We'll be right back.

0: Zobaczcie, jak to wszystko zatacza koło. OLA i koła czasu. Idealny utwór na ten czas. Na ten czas, na 8.40, bo to pora na nasz kącik odkurzający, czyli przeglądamy newsy, nagłówki, które pojawiły się tego dnia, który mamy dzisiaj, ale nie tego roku. Dzisiaj podróż do 2008 roku, to już 16 lat. Co kręcisz głową, że nie?
1: No nie 16.
0: To ile?
1: 18.
0: A, 18.
1: Jesteś głupi!
0: Chyba ty! Tak byśmy się przekrzykiwali w 2008 roku. Właśnie tak. Dobra, 2008 rok, nagłówek, który zmienił postrzeganie całego świata, który odmienił nasz kraj.
1: 18 lat temu Super Express napisał: nie śpię, bo trzymam kredens. Tekst ukazał się po tym, jak pan Andrzej Bednarka z Suboczyn pod Częstochową skarżył się na tiry przyjeżdżające koło jego domu i one taki hałas robiły, że mu się kredens na łeb walił.
0: I nie uwierzycie, co się dzieje po tych, dobra, już obliczyliśmy, 18 latach, tak? Co się dzieje dzisiaj, 29 maja 2026 roku?
1: I pisze o tym dzisiaj Super Express dzisiejszy, który pojechał do pana Andrzeja się zapytać, jak tam panie Andrzeju, a pan Andrzej im mówi: kredensu już nie ma.
0: A ja dalej nie śpię.

0: gasną.
1: Świetliki chyba. Świetliki gasną i się zapalają.
2: A motyle co robią?
1: A motyle latają.
2: A może się zapalają do latania?
1: Może.
2: No mają, są pełne zapału i...
1: Może ktoś jest zapalony do jazdy samochodem? To słuchajcie, bo tutaj bardzo ważne informacje od rządu płyną. 10 do 9 i teraz o tym, że przedłużone to wszystko zostanie.
2: Posłuchajcie, mieliśmy mniej płacić za tą benzynę, ten CPN cały, czyli obniżone stawki miały obowiązywać do niedzieli najbliższej,
1: ale
2: będą obowiązywać do 15 czerwca, czyli do połowy czerwca.
1: Tak, taką decyzję podjęło Ministerstwo Finansów i Gospodarki. Obniżony VAT i akcyza na niektóre paliwa do 15 czerwca.
2: A ja przypominam tylko, że za niedługo czerwcówka. A czerwcówka nie może być gorsza od majówki, prawda? Będzie się więc lało strumieniami?
1: Niby tylko zostawiają obniżony VAT i tą akcyzę, ale z perspektywy długiego weekendu będzie to czerwcówka bez VAT. SK2

0: Krakowski Splin, ależ to jest utwór, mamam.
1: I mamy kolejny sukces w tym tygodniu. Dotrwaliście z nami. Dotrwaliście z nami do prawie godziny 9.
2: No a to już tuż, weekend się zbliża. Dzisiaj o sukcesach rozmawialiśmy. Jakie mieliście sukcesy w tym tygodniu? Mamy jeszcze głosóweczkę na koniec.
3: Ja tam myślę, że taki też sukces i ekologia, bo mniej papieru toaletowego zużyłem. A poza tym to rozwiązywałem więcej krzyżówek. I w sumie jak już rozwiązana, to w tym pierwszym celu może się nawet przydać.
2: No tak,
1: ale jak rozwiązana? A jakby mu długopis na przykład przestał pisać i byś nie rozwiązał tej krzyżówki?
2: W tym miejscu, o którym mówi słuchacz, można zrobić jakieś esy, floresy i niekoniecznie długopis jest do tego potrzebny.
4: SKD.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę. Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda. Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
8: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: I po reklamie.
10: Słońce będzie królować na niebie nad Jelenią Górą, a termometry pokażą przyjemne 17 kresek. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie wpłynie na Wasze samopoczucie. Wiatr z północnego zachodu powieje lekko, nie przeszkadzając w codziennych obowiązkach. Po południu temperatura wzrośnie do 23 stopni, co sprawi, że będzie naprawdę ciepło. Niebo pozostanie bezchmurne, co sprzyja planowaniu aktywności na świeżym powietrzu. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
11: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Dromadery i Black Hawk znów w akcji. Od rana biorą udział w akcji gaszenia ogromnego pożaru lasu pod Warszawą. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
12: Tak, jestem. Dzień dobry.
11: Dzień dobry. Powiedz, jak wygląda miejsce akcji.
12: Ponad 200 zastępów Straży Pożarnej nadal walczy z ogromnym pożarem. Według szacunków ogień objął już około 300 hektarów. Jak zapewne słychać w tle, od świtu nad pogorzeliskiem ponownie pracują samoloty gaśnicze Dromader oraz policyjny Black Hawk z podwieszonym gigantycznym zbiornikiem na wodę. Strażacy podkreślają, że dzisiejsze warunki są lepsze niż wczoraj. Przede wszystkim osłabł wiatr, który wcześniej bardzo utrudniał akcję i przyspieszał rozprzestrzenianie się ognia. Mimo to, jak podkreślają strażacy, działania mogą potrwać jeszcze nawet 3 dni.
11: Potępiamy nieodpowiedzialne, lekkomyślne działania Rosji. To reakcja NATO po tym, jak rosyjski dron uderzył w 10-piętrowy blok w mieście Gałacz w Rumunii. Dwie osoby zostały lekko ranne. Rumuńskie MSZ z kolei nazwało incydent eskalacją i oświadczyło, że podejmie niezbędne kroki dyplomatyczne. Obecnie wyjaśniane są okoliczności zdarzenia, mówi generał Gorge Maxim. Nie mamy do czynienia z atakiem na Rumunię, lecz ze skutkami konfliktu toczącego się w sąsiedztwie naszej granicy nie było możliwości podjęcia działań przeciwko temu obiektowi. Nie wiedzieliśmy, czy był to dron uzbrojony w ładunek bojowy, czy służący do zmylenia obrony. Strona rosyjska tego incydentu jeszcze nie skomentowała. Tłum starł się z ochroną i policją. Jedna osoba zatrzymana. Przerwane juwenalia Politechniki Śląskiej w Gliwicach. To po tym, jak tłum napierał na wejście na teren studenckiej imprezy. Starcia ze służbami widać m.in. na nagraniu, które pojawiło się w sieci.
13: Gazem dostałem! Co tu się dzieje?
11: Doszło do czynnej napaści na policjanta, mówi Marzena Szwed z komendy w Gliwicach.
14: Zatrzymana została jedna osoba, jest to mężczyzna lat 17, mieszkaniec Gliwic, który dokonał czynnej napaści na funkcjonariusza policji.
11: Policja nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Nie wiadomo na razie, czy dzisiejsze koncerty odbędą się zgodnie z planem.
15: SK2 News. Jelenia Góra.
16: Błażej Stachewicz, macie pomysły, jak zmieniać miasto? Zostało wam niewiele czasu, już niespełna 10 dni macie na zgłoszenie swoich projektów do jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego. Liczy się pomysł i lista 50 głosów poparcia. Do rozdania jest ponad 4,5 miliona. KAR sprawdza wnioski złożone przez lokalne firmy. Chodzi o pożyczki na odbudowę po powodzi. Do tej pory pod lupę trafiło już 500 zgłoszeń, ale na razie tylko jedna sprawa może mieć swój finał w sądzie. Świętują pół wieku pracy oraz Dzień Dziecka. Karkonoscy goprowcy zapraszają na festyn w sobotę w Szklarskiej Porębie.
0: 9:03, tutaj Radio SK2. Powiedziałabym, jakie mamy święto w kalendarzu, ale dla mnie piątek jest świętem samym w sobie. To zawsze powód, by zrobić coś inaczej. Coś dobrego zjeść, pójść do kina albo po prostu odpocząć na kanapie. Świętujmy zatem muzycznie z najlepszymi polskimi hitami, bo tylko takie wam gramy. Kasia Grodzka, dzień dobry.
9: No to gramy.

Gabriel Fleszar. Jego bilet do nieba w Radiu SK 2. Za to Robert Lewandowski biletu na wyjazd z polskiej reprezentacji absolutnie nie potrzebuje. Na wczorajszej konferencji prasowej przed meczami towarzyskimi zapowiedział, że na razie nigdzie się nie wybiera i nie ma konkretnej daty zakończenia kariery w reprezentacji Polski. Przyznał za to, że jego piłkarska przyszłość i to, ile jeszcze da kadrze swojego serducha, zależą od wyboru nowego klubu. Powiem wam tak, brak konkretnej daty emerytury. Super, pięknie. I tak to jest, że w tym kraju i tak nikt z nas nie wierzy w oficjalny wiek emerytalny, więc graj nam, Robert, jak najdłużej. SK.

0: czasu.
1: Od zawsze myślałam, że w tytule piosenki, którą już za chwilę zagram wam jako wehikuł czasu, jest zupełnie inne słowo, bo Grażyna Łobaszewska śpiewa, że czas nas uczy pogody. Ja zawsze słyszałam tam, że uczy pokory. I powiem wam, że w sumie obie wersje jak najbardziej pasują, bo to po prostu utwór o dojrzałości i też o tych wszystkich rzeczach, które właśnie z nią się łączą.

0: Tu Radio SK 2, gramy wam najlepsze polskie hity. Marisa, to za nami. I to się oczywiście nie zmienia z polską muzyką, a wy możecie na te swoje ulubione kawałki głosować, żeby już dziś po godzinie 18 w zestawieniu gorącej polskiej dwudziestki usłyszeć ten swój ulubiony utwór, przy którym na sk2.pl kliknęliście takiego małego plusika. A co tam piszczy w zestawieniu? O tym już teraz gospodarz Łukasz Zduńczyk.
1: SK 2. Autopromocja.
2: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
3: Ale ten czas zasuwa.
4: To jakby wczoraj po raz pierwszy graliśmy w SK2 singiel w Tommy Graj.
3: Teraz, pół roku później, Ania Karwan znowu wydała nowy numer. Wiem, co było warto, czyli nowa piosenka Ani Karwan jest w naszych propozycjach.
4: Jeśli chcecie, by wskoczyła do notowania, kliknijcie w plusik na sk2.pl.
2: Gorąca polska dwudziestka.
4: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18.
3: Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
5: W akcji 50 za 500. Piłkę w gratisie ci wkręcę. Tylko teraz szczoteczka soniczna Philips Soniker. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 399,99. Teraz za 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500. Przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: No, to jedziemy.
10: Tato, czy dziś ja prowadzę?
9: Jasne, w końcu to twój dzień.
10: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
11: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
14: I po reklamie.

0: piosenka ogniskowa, bo jak soczewka skupia wokół ogniska z gitarą bardzo fajnych ludzi i kojarzy się z przyjemnymi wakacjami gdzieś tam na łonie najpiękniejszej polskiej natury. Zespół Golden Life i oprócz gramy wam tuż przed godziną 10 w Radiu SK 2, a przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Szukasz miejsca na rodzinne i bezpieczne wakacje? Zapraszamy do Zamku Kliczków w Borach Dolnośląskich. Czekają tu atrakcje dla całej rodziny, animacje dla dzieci, wyśmienita kuchnia oraz wyjątkowy, historyczny klimat. Więcej na www.kliczkow.com.pl.
3: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
4: MediaMarkt.
3: Tylko teraz chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo

0: też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie, tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W każdą sobotę za darmo super krzyżówki w Superekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo w każdą sobotę w Superekspresie.
4: I po reklamie.
5: Dziś w Jeleniej Górze zapowiada się naprawdę przyjemnie. Przedpołudnie przyniesie nam ciepło, bo termometry wskażą 19 kresek. Niebo będzie niemal bezchmurne, a ciśnienie pozostanie stabilne. Jakość powietrza w normie, więc oddychamy pełną piersią. Po południu pojawi się lekkie zachmurzenie, ale temperatura wzrośnie do 23 stopni. Jutro spodziewajmy się przelotnego deszczu z maksymalną temperaturą do 22 kresek. Najświeższe newsy pogodowe w SC2 w Jeleniej Górze za godzinę.
6: Jest 10. newsy SK2, Anna Łobocka. Ogień nie rozprzestrzenia się. To najnowsze informacje na temat pożaru lasu pod Warszawą po odprawie ministra spraw wewnętrznych ze służbami. Żywioł spalił blisko 300 hektarów lasu. Obecnie służby pracują nad dogaszaniem pogorzeliska. Wspierają ich w tym samoloty, helikoptery i drony. Nie ma zagrożenia dla ludności cywilnej i nie są planowane kolejne ewakuacje, mówi komendant główny Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
7: Udało się pożar ograniczyć już w tej lokalizacji, w której jest obecnie, nie rozprzestrzenia się nam. Zalewamy zarzewia pożaru, dogaszamy je. Mamy do dyspozycji na miejscu akcji obecnie 227 zastępów Państwowej Straży Ochotniczej Straży Pożarnej.
6: Wczoraj ze wsi Ołdakowizna ewakuowano 42 osoby. Sporo pociągów ma opóźnienia, to po śmiertelnym wypadku na torach we Wrocławiu. Do tragedii doszło m.in. między stacjami Grabiszyn a Popowice, mówi Marta Pabiańska z PKP PLK.
8: Osoba postronna wtargnęła pod pociąg poza przejściami i przejazdami kolejowo-drogowymi. Ruch pociągów jest prowadzony po jednym torze. Część pociągów kursuje zmienioną trasą. Pasażerów prosimy o weryfikowanie swoich planów podróży na portalu pasażera i na stronach przewoźników.
6: Na miejscu pracują służby. Nowelizacja ustawy łańcuchowej przyjęta przez Sejm. Za było 381 posłów. Nowe przepisy zakazują trzymania psów i kotów na uwięzi. Określone są też minimalne warunki trzymania zwierząt w kojcach. Ich powierzchnia musi umożliwić psu swobodne poruszanie się i możliwość realizacji naturalnych potrzeb. Teraz dokument trafi do Senatu, później na biurko prezydenta, który zawetował wcześniejszą ustawę.
9: SK2 News. Jelenia Góra.
10: Błażej Stachewicz. Wolności będzie wolne. Od usterek trwają prace w okolicach Małej Poczty w Jeleniej Górze. To naprawy gwarancyjne po ostatnim remoncie. Na kierowców czekają przewężenia. W miejscach napraw mogą robić się korki. Szczęśliwy finał poszukiwań seniora z Jeleniej Góry. 91-latek zniknął, a rodzina nie mogła nawiązać z nim kontaktu. Starszy pan odnalazł się dzięki uważności kierowcy autobusu MZK, który rozpoznał go pośród pasażerów i powiadomił służby. Kolejna ofiara oszustów złapana na fałszywe inwestycje. Tym razem ofiara straciła ponad 300 tysięcy złotych.
11: Jak psu kiełbasa, tak ta ustawa się im należała, tak wam powiem. Tutaj Radio SK2, gramy wam 100% polskich hitów. Na dobre wejście w weekend mam dla was Dawida Podsiadło i Papa Dance. Ich usłyszymy już za chwilę. Kasia Grodzka, piątkowy dzień dobry. 10.

Zobacz uśmiech tej ukochanej osoby, to góry potrafi przenosić. O ile nie będzie latał mu komar koło ucha oczywiście. Wtedy ręce opadają. Sump to Astik i za jeden uśmiech twój. Tak wam gramy w dziesiątce najlepszych polskich hitów Radia SK2. No właśnie, wracając do komarów, coraz trudniej będzie nam z nimi walczyć, bo naukowcy właśnie odkryli, że te bzyczące bestie potrafią się uczyć i zaczynają kojarzyć różne zapachy sprayów antykomarowych. No więc będą one na pewno mniej skuteczne. Wychodzi na to, że zamiast jakichś takich bajranckich psikaczy z drogerii, jedyna skuteczna metoda to ta tradycyjna, znana od dawien dawna, czyli taniec z kapciem w ręku. Tego cwaniaczki jeszcze nie rozpracowały. SK2

0: To gwiazdy tegorocznego festiwalu w Opolu, Lady Punk i sztuka latania w Radiu SK 2. Panowie z okazji swojego 45-lecia dadzą wielki koncert ostatniego dnia festiwalu, czyli w niedzielę, a my w Opolu też będziemy. O tym, co festiwalowego przygotowaliśmy dla Was w przyszłym tygodniu, usłyszycie już teraz.
1: SK 2.
2: Autopromocja. SK 2 prezentuje
1: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
2: Większe święto polskiej muzyki.
3: Właśnie dlatego nie

0: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.

0: cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
4: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatów w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
10: I po reklamie.

0: Wakacje, czas odpoczynku, ale nie dla niej. Kaśka Sochacka i Madison na antenie Radia SK2. Kaśka Sochacka będzie kontynuowała swoje podróże po Polsce. To w ramach takiej specjalnej trasy po polskich amfiteatrach będzie dawała i muzykę, i radość jej towarzyszącym. Tutaj Radio SK2, zbliża się godzina 11, za chwilę newsy.
1: Reklama.
2: Tak już jest. Niskie

0: Kuk, maksymalnie 3 gratis na kartę oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do Merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacjaupwr.edu.pl.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest stokrotka.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.
8: Dziś w Jeleniej Górze zapowiada się naprawdę przyjemnie. Przed nami dzień pełen słońca z temperaturami sięgającymi 20 kresek. Wiatr będzie lekki, ale odczuwalny, a jakość powietrza utrzyma się w normie, więc nie ma się czego obawiać. Po południu niebo pozostanie pogodnie, choć mogą pojawić się pojedyncze chmury. Termometry pokażą maksymalnie 23 stopnie. To idealna pogoda na relaks na świeżym powietrzu. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 w Jeleniej Górze wiadomości.
9: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Ostra reakcja prezydenta Nawrockiego na decyzję Wołodymyra Zełenskiego. 8 czerwca kapituła Orderu Orła Białego będzie dyskutować o ewentualnym odebraniu odznaczenia prezydentowi Ukrainy. Zapowiedział to dziś Karol Nawrocki, odnosząc się do decyzji swojego ukraińskiego odpowiednika w sprawie nadania imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek specjalnych. O szczegółach Mateusz Chłystun.
10: Jak podkreślił prezydent Nawrocki, decyzja prezydenta Ukrainy będzie napędzać Rosję, której zależy na skłóceniu naszych narodów.
11: Dostarczył najlepszego materiału rosyjskiej propagandy swoją decyzją. Oceniam to bardzo krytycznie.
10: Powiedział w rozmowie z dziennikarzami prezydent Karol Nawrocki. Decyzję szefa ukraińskiego państwa potępił też MSZ, wręczając oficjalną notę protestacyjną ambasadorowi Ukrainy w Polsce. Wołodymyr Zełenski tłumaczył z kolei, że podjął takie kroki, by przywrócić historyczne tradycje Narodowego Wojska i nagrodzić żołnierzy za wzorową obronę Ukrainy.
9: Sejm za ustawą o statusie osoby najbliższej. Teraz los dokumentu leży w rękach prezydenta. Według rządowej koalicji to krok w stronę pomocy osobom żyjącym w nieformalnych związkach, ale według PiS-u i Konfederacji to konkurencja dla małżeństwa. I o tym Sejmu Michał Rawa.
12: Tak jest, dzień dobry. Przeciw przyjęciu ustawy głosowali wszyscy politycy opozycji, a także 4 posłów PSL-u, co jednak zupełnie nie wpłynęło na ostateczny wynik.
13: Za 230, przeciw 198 osób wstrzymała się jedna osoba. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej, związku i umowie o wspólnym pożyciu.
12: Teraz ustawa trafi do Senatu i potem na biurko prezydenta i prawdopodobnie tam zostanie zawetowana, bo szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker zapowiedział, że przepisy w obecnym kształcie nie zyskają poparcia Karola Nawrockiego. Ich autorzy z Lewicy i PSL-u zapowiadają jednak dalsze rozmowy z prezydentem w tej sprawie.
9: 3 osoby zostały poszkodowane. Na autostradzie A4 w Mysłowicach zderzyły się 3 auta, 2 osobówki i ciężarówka. Trasa w kierunku Krakowa jest zablokowana. Na miejscu ląduje helikopter LPR-u. Policja wyznaczyła objazd drogą 86. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Korek ma kilka kilometrów.
14: Błażej Stachewicz. Miał być remont zalanej restauracji, jednak faktury i dokumenty okazały się fałszywe. Nie było żadnych napraw. 54-latka ze Zgorzelca odpowie za próbę wyłudzenia 180 tysięcy złotych rządowej dotacji.
15: Kobieta przedłożyła faktury mające potwierdzać wykonanie określonych prac remontowych. Jednak wskazane w dokumentach prace nie zostały wykonane w tym obiekcie i nie miały związku ze szkodami powstałymi w wyniku zdarzenia objętego pomocą finansową.
14: Mówi Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji. Kobieta usłyszała zarzuty, grozi jej do 8 lat więzienia.
16: Tu Radio SK 2, minęła 11. W tej godzinie odbędziemy podróż muzycznym wehikułem czasu. Opowiem też o pewnej ciekawej propozycji Ministerstwa Zdrowia dla palaczy. A na początek tej godziny muzycznie Anna Jurksztowicz, Kasia Grodzka. Dzień dobry.

0: Będziesz też.
1: Wielka chwała i szacun dla tego, kto kiedyś skutecznie powiedział: ten papieros będzie moim ostatnim, i tego się trzyma do tej pory. Za nami ostatni Edyta Bartosiewicz w Radiu SK2. No bo wiadomo, jak to jest z tym rzucaniem palenia. Jest to szalenie ciężka rzecz, ale też i wychodzi na zdrowie. A Ministerstwo Zdrowia szykuje nowy program, w ramach którego osoby palące ponad 20 lat będą mogły totalnie za darmo i bez skierowania zrobić sobie tomografię płuc, żeby sprawdzić, czy tam wszystko gra. No i chodzi oczywiście o to, żeby wykryć jak najszybciej, jeśli coś nie gra. No i ogólnie myślę, że to się palaczom naprawdę opłaca. Jeśli ktoś od 20 lat puszcza z dymem równowartość dobrego samochodu, no to przynajmniej swój przegląd techniczny będzie miał w gratisie.
2: SK2. Zapominając już.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

W tym wehikule czasu będzie trochę matematyki, bo przed nami wielki hit od zespołu 2 plus 1, zresztą bardzo, bardzo często coverowany przez różnych artystów, i zespół Sixteen, i Robert Janowski, a nawet Jania Rusowicz nagrała swoją wersję, a mówimy oczywiście o Iść w stronę słońca.

0: Co było, to było. Nie ma co drążyć, jak wiadomo. O tym Kasia Sienkiewicz przekonuje w swoim solowym singlu. Były momenty. Tak wam gramy w Radiu SK 2. U nas tylko najlepsze polskie hity. Jeszcze przed południem Kasię usłyszymy też w duecie ze swoim bratem, bo przed nami Kwiat Jabłoni, Messiah i Robert Gawliński.
1: SK 2. Autopromocja. Gorąca polska dwudziestka Radia SK 2.
2: Ale ten czas zasuwa.
3: To jakby wczoraj po raz pierwszy graliśmy w SK 2 singiel w Tommy Graj.
2: Teraz, pół roku później, Ania Karwan znowu wydała nowy numer. Wiem, co było warto, czyli nowa piosenka Ani Karwan jest w naszych propozycjach. Jeśli chcecie, by wskoczyła do notowania, kliknijcie w plusik na sk2.pl.
1: Gorąca polska dwudziestka.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00.
2: Łukasz Zdończyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę,
4: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dilera Husqvarna.
6: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
7: Arbus 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
10: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
11: Zaprasza firma motoryzacyjna Ligenza. Autoryzowany dealer marki Hyundai. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl. To się opłaca.
1: I po reklamie.

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: To nie ja i diwa polskiej sceny muzycznej, co też mówię, z pozytywnym przekazem. Żadna to uszczypliwość z mojej strony. Pani Edyta Górniak swoim talentem i osiągnięciami jak najbardziej się broni. A kto wyjdzie obronną ręką ze starcia Świątek Linet na French Open, przekonamy się już niebawem. Dziewczyny po godzinie 12 powinny pojawić się na korcie. Tutaj Radio SK2, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki, jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Niskie ceny są codziennie.

0: maksymalnie 2 gratis na kartę oraz ketchup pudliszki 990 gramów, łagodny lub pikantny, 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę, a wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: To ważna wiadomość dla wszystkich właścicieli samochodów MG z Wałbrzycha i okolic. Ultima Auto uruchamia autoryzowany serwis MG. Od czerwca kierowcy tej marki zyskają dostęp do obsługi zgodnej ze standardem producenta. Oryginalne części, pełna autoryzacja i obsługa, której możesz zaufać. Wałbrzych, ulica Gałczyńskiego 4. Ultima Auto. Autoryzowany serwis MG w Wałbrzychu.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Każdą sobotę za darmo super krzyżówki w Superekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo w każdą sobotę w Superekspresie.
7: I po reklamie.
8: Dziś w Jeleniej Górze czeka nas przyjemne popołudnie. Termometry pokażą 21 kresek, a na niebie zobaczymy tylko niewielkie chmury. Wiatr powieje z północnego zachodu, ale będzie raczej lekki, więc nie powinien przeszkadzać w planach. Wieczorem temperatura nieco spadnie, osiągając maksymalnie 20 stopni. Jutro może być bardziej mokro, bo przewidujemy drobne, przelotne opady, a temperatura wzrośnie do 22 kresek. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale najpierw wiadomości.
9: Jest 12. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Premier apeluje o uspokojenie nastrojów do prezydentów Polski i Ukrainy, a jednocześnie mówi o niepokojącej decyzji Wołodymyra Zełenskiego. To komentarz szefa rządu do ostrego zgrzytu między Warszawą a Kijowem. Karol Nawrocki zaproponował odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego, dlatego że nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię bohaterów UPA.
10: Oczekiwałbym od obu prezydentów, żeby raczej potrafili wznieść się ponad historyczne emocje i próbować jednak budować tę trudną, ale konieczną przyjaźń i współpracę.
9: Premier dodał, że decyzja prezydenta Zełenskiego narusza naszą wrażliwość historyczną.
10: Nasi ukraińscy przyjaciele muszą być świadomi, co znaczy z punktu widzenia każdej Polki, każdego Polaka to ponure dziedzictwo UPA. Ta decyzja jest niepokojąca z punktu widzenia naszych relacji.
9: Prezydent Karol Nawrocki stwierdził, że ta decyzja ukraińskiego prezydenta to tlen dla rosyjskiej propagandy. Po zmianach na szczycie władzy w Krakowie w wielu polskich miastach o referendach odwoławczych mówi się coraz głośniej. Sprawdzamy, jak sytuacja wygląda w Kielcach. O szczegółach Weronika Wawrzczyk.
11: Tak całą sytuację komentuje prezydent Kielc Agata Wojda.
12: W wielu miastach w Polsce zaczyna budzić dosyć duże emocje. No także w Kielcach.
11: Dotychczasowych działań broni środowisko prezydentki. Radny Koalicji Obywatelskiej Michał Piasecki zarzuca opozycji unikanie odpowiedzialności.
13: Nie swoimi rękami, a ja zachęcam, żeby i robić to pod szyldem opozycyjnym.
11: Marcin Stępniewski z Klubu Prawa i Sprawiedliwości stawia sprawę jasno.
14: Jeśli byłaby to inicjatywa mieszkańców, niewątpliwie byśmy się w nią zaangażowali.
11: Sama prezydentka deklaruje, że do ewentualnego referendum podejdzie z pokorą.
9: Czas na polski pojedynek w Paryżu. W trzeciej rundzie French Open Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet. Zdecydowaną faworytką Iga Świątek.
15: Zwycięstwo Magdy Linet nad Igą Świątek na paryskiej morsce byłaby gigantyczną sensacją.
9: Ocenia Michał Chojecki z redakcji sportowej Superekspresu. Dodajmy, to już 8. polski pojedynek singlowy w historii tenisowych wielkich szlemów.
7: K2 News. Jelenia Góra.
16: Błażej Stachewicz, zapraszam. Szykuje się oblężenie w Bolkowie. Zamek ponownie przejmą rycerskie drużyny. Już w weekend rusza Bellum Ludicum. W czasie 2 dni w murach warowni będą gościć najlepsi rycerze z całego kraju. Będą rekonstrukcje historyczne i pokazy rzemiosła, walki i bitwy. Ścieki znowu lądują w Kamiennej, zanieczyszczona woda i przykry zapach doskwierają mieszkańcom Piechowic. Sprawą zajmuje się Inspektorat Ochrony Środowiska. Zdaniem władz miasta to znowu problem z niewydolną oczyszczalnią w Szklarskiej Porębie.
17: Minęła 12. Możecie już powoli gdzieś tam w pracy odpalać sobie zakładkę z wynikami na żywo French Open, bo niebawem rozpocznie się mecz Igi Świątek z Magdą Linet, a my gramy wam najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Muzycznie na początek Ania Wyszkoni, Kasia Grodzka, dzień dobry.
18: No to gramy.
19: 10 hitów
18: najlepszych polskich hitów.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

0: Ależ to był hit szkolnych korytarzy. Paula od dziś. Takie polskie hity wczesnych lat 2000. Gramy wam w Radiu SK2. A on nie od dziś zawodowo gra ludziom na nerwach. No Self kręca w Radiu SK2.
1: No Self kręca. No Self kręca. No Self kręca.
2: Halo?
3: Dzień dobry, Danuta Bezgruta po tej stronie. Czy ja się dotelefonowałam do pani Alicji z wylotu na pierwszego na Turcję? To pani?
2: Tak.
3: Biuro
2: tak.
3: Podróż.

0: Tylko proszę pani, tutaj jakby rozwiązuje sytuację z tymi dywanami, ponieważ to może być właśnie...
1: No, syn ma na roztocza, no to po prostu się... weźmiemy więcej leków na alergię.
0: A, dobrze, tylko też uprzedzam, żebyście państwo też mieli na uwadze, że jeżeli coś będzie zakurzone, to to jest efekt tego trzepania dywanu wewnątrz.
1: Ale czyli to po prostu co codziennie będzie ktoś przychodził trzepać dywan?
0: Obsługa hotelowa.
1: A można po prostu napisać, że nie chcę, żeby mi trzepali.
0: I państwo, tak czy siak, co drugi dzień, według regulaminu, muszą wejść posprzątać i przy okazji sprawdzić barek. To wtedy, proszę pani, i posprzątają, i podczepią dywany. Zazwyczaj trzepali na balkonach, to nie było problemu, ale przepisy się zmieniły i teraz w środku trzepią.
1: Ale co mamy rezygnować z wakacji?
0: Nie. Czy mam państwu szykować, proszę pani, folię, żebyście sobie folię wzięli, to co nie chcecie, żeby było zakurzone?
1: No jeżeli jest taka możliwość, to okej.
0: Dobrze. W ścieraniu kurzy po dywanach, proszę pani, to zajmie się tym Kamil.
2: Kochanie, zostałaś wkręcona w Radio SK.
1: Super. Świetnie.
3: Kręca.

0: Za nami w Radiu SK 2, za to spora biało-czerwona armia kibicuje naszym tenisistkom na kortach w Paryżu w trzeciej rundzie French Open. Iga Świątek gra z Magdą Linet. W pierwszym secie panie naprawdę idą punkt za punkt. Mamy 4-3 dla Magdy Linet. W tym momencie bardzo, ale to bardzo wyrównany pojedynek. Bardzo mocno też kibicujemy. Tutaj Radio SK 2 gramy wam najlepsze polskie hity. Za chwilę Baranowski na naszej antenie.
1: SK2. Autopromocja.
2: Kiełbasa? Krakowska.
3: Śliwka z Nałęczowa.
4: Rogar świętomarciński z Poznania.
5: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
5: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
4: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
5: Najlepsze, bo polskie.
4: Autopromocja.
6: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
6: Ci, co ją znają, reagują.
8: Ach!
7: A ci, co pierwszy raz widzą,
8: och!
9: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
12: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
13: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
14: Jak tak, to Allegro.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: Game over.
17: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.
18: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
19: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
5: I po reklamie.

0: Ja mam nadzieję, że poznańska publiczność teraz śpiewała przy tym kawałku o oceanach. Chodzi oczywiście o Miłość ślepa jest, bo wieczorem bezbłędnie trzeba wyśpiewać wtedy, kiedy Sanach poprosi, żeby śpiewać ze sceny. Dziś kolejny koncert ze wtedy nowej trasy artystki. Sanach zagra wieczorem właśnie w Poznaniu. Na pewno będzie to wielkie, bajkowe show. Tu Radio SK2, przed nami newsy punktualnie o 13.
1: Reklama. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek chipsy Pringles, opakowanie 165 gramów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
6: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
7: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
6: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędziasz 20%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
9: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
10: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki OxeloFit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 18,47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
13: To ja też chcę!
12: 24, 30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.
15: W Jeleniej Górze zapowiada się naprawdę przyjemne popołudnie. Temperatura osiągnie około 22 kresek, więc będzie ciepło. Na niebie spodziewamy się niewielkiego zachmurzenia, ale słońce będzie się przebijać. Wiatr słaby, choć wyczuwalny, nie powinien przeszkadzać w planach na świeżym powietrzu. Ciśnienie stabilne, dlatego nie powinno wpływać na samopoczucie. Wieczorem temperatura spadnie do 20 stopni, ale nadal będzie przyjemnie. Kolejne wieści pogodowe na antenie SK2 już za godzinę.
16: Jest 13. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Zadecydują najbliższe godziny. Tak służby mówią o ogromnym pożarze lasu pod Warszawą. Polowe Centrum Kryzysowe w Międzylesiu, gdzie od wczoraj strażacy walczą z ogniem, odwiedził premier Donald Tusk. Szef rządu podał, że z propozycją pomocy zwróciły się władze sąsiednich państw.
17: Otrzymałem też zgłoszenia od naszych sąsiadów. Słowacy pierwsi zwrócili się do nas z pytaniem, czy mają coś przysłać, pomóc, więc w razie potrzeby będziemy mobilizować.
16: A opanowanie pożaru zależy od wiatru, dodaje szef MSWiA Marcin Kierwiński.
18: Czekamy na te 4 najbliższe godziny, bo tak jak powiedział pan premier, to wiatr będzie tutaj tym wielkim aktorem, który będzie decydował, czy będziemy mogli dzisiaj powiedzieć, że sytuacja jest opanowana.
16: Jak szacuje Straż Pożarna, ogień objął blisko 300 hektarów lasu. Tragiczny wypadek pod Kaliszem. Zginął 19-letni kierowca, który uderzył samochodem w drzewo w miejscowości Zbiersk-Kolonia. Na miejscu 4 strażacy.
19: Doszło do
13: zderzenia pojazdu osobowego z drzewem. W wyniku tego zdarzenia śmierć poniosła jedna osoba.
16: Relacjonuje rzecznik kaliskich strażaków Jakub Pietrzak. Przyczynę wypadku ustala policja. Zostajemy przy informacjach z dróg. Autostrada A4 w Mysłowicach jest już odblokowana, ale ruch w kierunku Krakowa nadal utrudniony. Przypomnę, rano doszło tam do wypadku z udziałem dwóch pojazdów osobowych i ciężarówki. Ranne zostały 3 osoby. Na miejscu wciąż pracują służby. Do poniedziałku ceny paliw jeszcze niższe niż dziś. Litr benzyny 95 od jutra ma kosztować nie więcej niż 6,05 zł, benzyny 98 6,63 zł, a oleju napędowego 6,34 zł. To spadek o kolejno 11, 10 i 4 grosze względem maksymalnych cen paliw w piątek.
14: Błażej Stachewicz znalazł 1 000 000 złotych i nie chce oddać. Pieniądze, które zgubili konwojenci w Zgorzelcu, wpadły w ręce 51-latka. Kasa zniknęła, mężczyzna nie przyznaje się do winy, choć grozi mu rok więzienia. To przestępstwo przywłaszczenia, mówi Ewa Węglarowicz-Makowska z Jeleniogórskiej prokuratury.
19: Każdy, kto znajdzie większą sumę pieniędzy, musi oddać znalezione pieniądze w komendzie czy też w innej instytucji. Przysługuje tak zwane znaleźne.
14: Zatrzymany 51-latek wyszedł na wolność po wpłaceniu 50 tysięcy kaucji.
20: 13:30, dzisiaj Europejski Dzień Sąsiada. Powiedzcie, jak wam się żyje z waszymi sąsiadami? Jacy są wasi sąsiedzi? Czy może tylko na dzień dobry, czy może nawet tego nie ma? Czy może jak już sobie powiecie dzień dobry, albo udacie się na wspólne sprzątanie garażu, to... I tu postawmy 3 kropki. U mnie ostatnio remont, więc wiem, że moi sąsiedzi bardzo cierpliwi, za co serdecznie dziękuję. Gramy najlepsze polskie hity, BRO na otwarcie tej 10 hitów jeden po drugim. Rafał Adamczak, dzień dobry.
21: 10 hitów. 10 najlepszych polskich hitów.

Mister Zup i mój jest ten kawałek podłogi w Radiu SK 2 w tej dziesiątce hitów jeden po drugim. A propos kawałka podłogi, to podobno okej, dzisiaj dzień sąsiada, fajnie mieć sąsiada, dobrego sąsiada albo fajną sąsiadkę, ale stawianie zdecydowanych granic, czyli nie wchodzenie w tak zwane ploty, to poprawia relacje. Tak mówią naukowcy, że serio, jak stawiamy granice, to podobno nasze stosunki sąsiedzkie są wtedy dużo, dużo lepsze. Aczkolwiek bardzo proszę, niech przyzna się ten, kto nigdy z sąsiadem bądź sąsiadką sobie jakiś tam krótkich ploteczek nie ucinał, prawda? 16 po pierwszej na zegarkach. A, jeszcze 16 po pierwszej na zegarkach. Jeszcze jedna ważna kwestia mi się przypomniała odnośnie sąsiedzkich stosunków, i to z polskiego podwórka. Podobno, i to zostało zbadane, najczęściej pożyczaną rzeczą od sąsiadów przez lata był cukier, ale ostatnie lata to zmieniły i teraz zdecydowanie częściej prosimy o hasło do Wi-Fi albo o odebranie paczki bądź po prostu otwarcie drzwi kurierowi. No skąd my to znamy? Pięknie płyniesz już teraz w Radiu SK2, a za chwileczkę to Dawid Podsiadło, a za chwileczkę Doda i Pamiętnik.

0: Ależ to jest energia. Kamil Bednarek wybiera się tam, gdzie i my się wybieramy w przyszłym tygodniu, czyli na festiwal piosenki polskiej do Opola. Tam się z Kamilem spotkamy na pewno. Kamil Bednarek i Staff Euforia w tej dziesiątce hitów jeden po drugim w Radiu SK2.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: A teraz będzie takie wspomnienie trochę z humorem. Piosenka King Bruce Lee Karate Mistrz od Franka Kimono i to jest jeden z najbardziej kultowych i najbardziej jednocześnie absurdalnie zabawnych hitów z lat 80. w naszym kraju. No właśnie, Franek Kimono, fikcyjna postać stworzona przez aktora Piotra Franczewskiego. Franek był parodią tak naprawdę mody ówczesnej na karate, na disco, na amerykański styl życia, który w czasach PRL-u wydawał się czymś totalnie egzotycznym w Polsce. Piosenka wyszła w 83 roku, błyskawicznie stała się wielkim hitem. Refren znała cała Polska, tekst o mistrzu karate, specjalnie troszeczkę przerysowany, taki wiecie, pełen humoru. Co ciekawe, wielu ludzi na początku nie wiedziało, że to jest żart i traktowało Franka Kimono absolutnie całkiem serio. Niektórzy nawet pytali, czy naprawdę jest mistrzem sztuk walki. Muzykę do tego numeru skomponował Andrzej Korzyński, ten sam kompozytor, który tworzył muzykę do filmów, seriali. Całość była stylizowana trochę na disco, trochę na rap, trochę na klimat rodem z VHS-ów, co sobie za chwileczkę też przypomnimy. A najlepsze jest to, że w czasach PRL-u płyta Franka Kimono sprzedała się w ogromnym nakładzie, mimo że była właściwie jedną wielką satyrą i do dzisiaj King Bruce Lee Karate Mistrz regularnie wraca na imprezach, bo ten numer stał się symbolem szalonej, kolorowej strony lat 80. w Polsce. Niedawno nawet wyszła reedycja tej płyty. My ją wam rozdawaliśmy w Radiu SK 2. Więc no co, moi drodzy, nie będę was dłużej trzymał w niepewności. Pora odpalić wspomnienia, pora zrobić głośniej. I pora z tym pierwszym raperem z Polski, jak też określany był Franek Kimono, teraz być może trochę pośpiewać.

0: Wszystko jedno, wszystko źle, to Lorna, finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2, ale spokojnie, to tylko piosenka, jeżeli ten tytuł miałby jakoś tak dla was brzmieć złowrogo. Słuchajcie, ale tak naprawdę oprócz tego, że dzisiaj mamy piąteczek i za chwilę startuje weekend, to jeszcze trzeba, bo widać na horyzoncie i trzeba się na tym skupić, mówię o dobrych rzeczach, które w przyszłym tygodniu, a w przyszłym tygodniu albo mamy, znaczy na pewno mamy krótszy tydzień w pracy i w szkole, albo dużo krótszy, jeżeli jeszcze piątek, 5 czerwca u was jest dniem wolny. Czyli w przyszłym tygodniu pracujemy mniej, odpoczywamy więcej, no i jak wam też wspominałem, my SK2 jedziemy do Opola na 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej. Będziemy stamtąd dla was nadawać specjalny program, to 5 czerwca dokładnie będziemy gościć w naszym specjalnym eskowo-dwójkowym studio opolskim Gwiazd. Będziemy gościć was, mam nadzieję, naszych słuchaczy. Będziemy wspólnie się cieszyć, przeżywać cały festiwal i mam też nadzieję, że jeżeli wy w Opolu osobiście nie będziecie, to będziecie oczywiście czuć atmosferę tego festiwalu, słuchając Eski 2. Za chwilę muzycznie u nas piątkowo Kasia Kowalska i Pieprz i Sól.
1: Autopromocja.
2: Gorąca Polska 20 Radia SK2.
3: Ale ten czas zasuwa.
4: To jakby wczoraj po raz pierwszy graliśmy w SK2 singiel w Tommy Graj.
3: Teraz, pół roku później, Ania Karwan znowu wydała nowy numer. Wiem, co było warto, czyli nowa piosenka Ani Karwan jest w naszych propozycjach. Jeśli chcecie, by wskoczyła do notowania, kliknijcie w plusik na sk2.pl.
2: Gorąca Polska 20.
4: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18.
3: Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
6: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: 18,47,12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24,30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
13: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
12: I po reklamie.
13: Najlepsze to

0: to Rezerwat i Zaopiekuj się mną w Radiu SK2. U nas najlepsze polskie hity punktualnie o 14, najświeższe newsy, potem zaraz będziemy grać kolejną dziesiątkę hitów jeden po drugim, ale też po 14, skąd to się wzięło i dzisiaj w tym cyklu powiem wam, skąd się wzięły samoloty pasażerskie. Dzisiaj latamy wszędzie, dzisiaj to jest takie normalne, takie powszechne, takie dostępne, a nie zawsze tak było. Kiedyś to wszystko musiało się zacząć.
1: Reklama. Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
2: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
3: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.

0: muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
1: Nie musisz.
0: Jak to nie muszę?
1: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
0: Oto Moto Lease?
1: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
0: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
1: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
0: I to gdzie?
1: To tu. Oto Moto Lease.
2: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
3: W Dzień Dziecka wyruszcie w podróż ze Smokiem Diplodokiem na pokładzie Galerii Sudeckiej. Już 29 i 30 maja dwa dni pełne atrakcji dla dzieci i fanów kultowych komiksów Tadeusza Baranowskiego. Wśród nich spotkanie ze Smokiem, konkursy z nagrodami, bajkowa ścianka do zdjęć, zaczarowane warsztaty. Zapraszamy!
4: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na Waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.
15: Przed nami piątkowe popołudnie w Jeleniej Górze z niemal bezchmurnym niebem. Temperatura osiągnie przyjemne 23 stopnie, a lekki wiatr będzie delikatnie orzeźwiał. Ciśnienie stabilne, więc nie powinno wpływać na Wasze samopoczucie. Wieczorem jednak wiatr przybierze na sile, co może utrudniać jazdę. W nocy temperatura spadnie do 21 kresek. Jutro możliwe przelotne opady z maksymalną temperaturą do 22 stopni. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
16: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Emocjonujący polski mecz na paryskich kortach. Iga Świątek wygrała w trzeciej rundzie French Open. Tenisistka z Raszyna wygrała z Magdą Linet 6-4 i 6-4. W 1/8 finału Świątek zmierzy się z rozstawioną z 15 Ukrainką Martą Kostiuk. Dodajmy, Iga Świątek wygrała French Open już 4 razy. Lepiej, gdyby prezydent wziął za telefon i zadzwonił do Wołodymyra Zełenskiego. To komentarz wicepremiera, szefa MONU Władysława Kosiniaka-Kamysza do ostrego zgrzytu na linii Warszawa-Kijów. Karol Nawrocki zaproponował odebranie Zełenskiemu orderu Orła Białego, dlatego że nadał on jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Trudno budować relacje przy tak nieodpowiedzialnej decyzji Kijowa, ocenia wicepremier Kosiniak-Kamysz.
17: To jest nie do przyjęcia. Jest ciosem wymierzonym w nadzieję na zasklepienie się, zabliźnienie się ran.
16: Mówi szef MON, podkreśla jednak, że polsko-ukraińskich relacji nie buduje też propozycja prezydenta.
17: Ja uważam, że lepiej by zrobił prezydent Nawrocki, gdyby zadzwonił do prezydenta Zełenskiego i powiedział, że fundamentalnie nie zgadzamy się z tą decyzją i że ona nie działa dla budowania dobro sąsiedzkich stosunków i jest bolesna.
16: A w sprawie odebrania orderu Orła Białego kapituła odznaczenia zbierze się 8 czerwca. Przypomnijmy, członkowie UPA byli odpowiedzialni za rzeź wołyńską. W Bieszczadach zakończył się pierwszy etap akcji odławiania i obrożowania niedźwiedzi. To reakcja m.in. po tragedii w Płonnej, gdzie drapieżnik zabił kobietę. W tydzień na terenie gmin Baligród i Solina udało się złapać 8 niedźwiedzi. 7 z nich otrzymało specjalną obrożę telemetryczną, 1 otrzymał chip. Teraz pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska będą monitorować przemieszczanie się niedźwiedzi.
14: SK2 News, Jelenia Góra.
18: Błażej Stachewicz, nowoczesna sala dla pacjentów w najcięższych stanach i zaawansowany sprzęt ratujący życie w Szpitalu Uniwersyteckim we Wrocławiu realizuje się inwestycja o wartości ponad 30 milionów.
19: Mamy salę hybrydową, wyposażenie kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej.
18: Mówi Beata Frejer, dyrektor USK. Szpital środki pozyskał z KPO. Trwa jeleniogórski budżet obywatelski. Do rozdania jest ponad 4,5 miliona złotych. Teraz ruch należy do Was. Czas na zgłaszanie pomysłów i list poparcia macie do 8 czerwca.
16: 2 minuty po godzinie 14. Mamy dla Was kolejną dziesiątkę najlepszych polskich hitów. Wiadomo, jeden po drugim. Zaczyna Sylwia Wiśniewska numerem 12 łez, potem Ryszard Rynkowski będzie Michał Szczygieł, będzie tegoroczny hymnem męskiego grania. A skąd to się wzięło w tej godzinie? Ja Wam opowiem, skąd się wzięły samoloty pasażerskie. Niby używamy, korzystamy, latamy na wakacje, a nikt się nie zastanowi, skąd się to wzięło i co było na początku. No, to od dzisiaj będziecie wiedzieć. Nie dziękujcie. Rafał Adamczak, dzień dobry.
20: No to gramy.

0: zasięgu twego wzroku to Goja w Radiu SK2. U nas najlepsze polskie hity. A lubicie czasami swój wzrok podnieść do góry i popatrzeć sobie na samoloty? Jeżeli tak, to posłuchajcie teraz, bo skąd to się wzięło, ja wam opowiem, skąd się wzięły samoloty pasażerskie.
1: Skąd to się wzięło?
0: A ta historia zaczęła się tuż po tym, jak ludzie w ogóle nauczyli się latać. 1903 rok dokładnie. Wtedy bracia Wright wykonali pierwszy udany lot samolotem, ale nikt jeszcze nie myślał o wakacjach all inclusive. Początkowo samoloty służyły głównie wojsku i do przewozu poczty, a pierwszą regularną linię pasażerską uruchomiono w 1914 roku w Stanach. Lot trwał około 20 minut. Na pokładzie mieścił się tylko jeden pasażer. Bilet kosztował równowartość dzisiejszych kilkuset złotych, więc było to raczej luksusowe doświadczenie niż tani city break. Prawdziwy boom przyszedł po II wojnie światowej. Technologie wojskowe zaczęto wykorzystywać cywilnie, a na niebie pojawiły się większe, szybsze maszyny, jak chociażby legendarny Jumbo Jet, czyli Boeing 747. Ten model totalnie zrewolucjonizował podróże, mógł zabierać setki pasażerów naraz, a sprawił też, że latanie stało się dostępne dla zwykłych

0: Ale to jest numer, co? Aż się łezka wokół kręci, bo pewnie u niektórych obudziły się jakieś konkretne wspomnienia. Ja się wcale nie dziwię. Various Manx i Ruchome Piaski, to jest SK2. Tak, zamykamy tę dziesiątkę hitów jeden po drugim. Gramy najlepsze polskie hity, zaraz Lambery i Ostatni Most. 15 będzie za 21 minut. Słuchajcie, co będzie w poniedziałek? No oprócz tego, że znowu do pracy i znowu do szkoły. Chociaż w tej szkole to powinno być trochę lżej, dlatego że w poniedziałek będzie Dzień Dziecka. A ten Dzień Dziecka z nami z SK2 zaczyna się trochę wcześniej, może już dzisiaj. Słuchajcie, jeżeli pamiętacie Toy Story ze swojego dzieciństwa, z czasów tak zwanych za dzieciaka, a teraz sami jesteście rodzicami, to koniecznie pokażcie dzieciom niesamowity świat zabawek z Toy Story i pokażcie SK Toy Story Radio, które już czeka na was w aplikacji naszej eskowej i na sk.pl. Oczywiście do tego świata zabawek możecie zajrzeć, ależ tam cudowna muzyka czeka z bajek i filmów Disneya. Do tego oczywiście my, jeszcze prezenterzy Radia SK i Radia SK2, wcielający się w postacie zabawek, mieliśmy przy tym niesamowitą zabawę, przygotowując to wszystko dla was, więc teraz możecie posłuchać wy i wasze pociechy. SK Toy Story Radio, to wszystko w aplikacji eskowej, no i na sk.pl, więc tam śmiało i na sk2.pl możecie śmiało zaglądać. To co? To umówieni, że spotykamy się w pokoju pełnym zabawek?
1: Autopromocja. SK2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Największe święto polskiej muzyki. Właśnie dlatego

0: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę,
3: to grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
6: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 18,47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
13: To ja też chcę!
12: 24, 30.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.

0: robisz napad. Mrozu i napad. Mam nadzieję, że weekend za chwilę zrobi napad na wasze nastroje. Jeżeli są złe, to je podreperuje. Jeżeli są dobre, to je utrzyma aż do końca niedzieli. Tego wam życzę. To jest K2, gramy najlepsze polskie hity. Zaraz będzie godzina 15 i punktualnie o 15 sprawdzimy, co w kraju, co na świecie i co na naszym podwórku.
1: Reklama.
2: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędziasz 20%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
3: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
1: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: No, to jedziemy.
10: Tato, czy dziś ja prowadzę?
9: Jasne, w końcu to twój dzień.
10: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
1: I po reklamie.
12: Przed nami piątkowe popołudnie w Jeleniej Górze, które zapowiada się naprawdę przyjemnie. Słońce będzie dominować na niebie, a temperatura wzrośnie do 23 kresek. Wiatr będzie łagodny, więc nie powinien przeszkadzać w codziennych aktywnościach. Wieczorem sytuacja się zmieni. Spodziewajcie się silniejszego wiatru, który może utrzymać się do rana. Jutro możliwe przelotne opady, a temperatura nie przekroczy 22 stopni. Najświeższe newsy pogodowe w SC2 w Jeleniej Górze za godzinę.
13: Jest 15. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Z ostatniej chwili pracownik Polskiej Grupy Zbrojeniowej zatrzymany pod zarzutem szpiegowstwa. Informację przekazał szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Zatrzymany trafił do tymczasowego aresztu. To obywatel Polski. Do tematu będziemy wracać w kolejnych newsach. Ogień w miejscowości Międzyleś pod Warszawą objął blisko 300 hektarów lasu. Sytuacja nie jest jeszcze opanowana. Na miejscu cały czas pracuje Polowe Centrum Kryzysowe, które odwiedzili dziś premier i szef MSWiA. Ze szczegółami nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, czy sytuacja jest już opanowana?
14: Sytuacja jest lepsza, ale wszystko zależy od wiatru. Kluczowe będą najbliższe godziny, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
15: Czy będziemy mogli dzisiaj powiedzieć, że sytuacja jest opanowana?
14: Na miejscu pracuje prawie 800 strażaków, 400 policjantów, a także WOT i Lasy Państwowe. Walczących z ogniem wspiera lokalna społeczność.
16: Wzmacniamy ich posiłkami. Panie gotują teraz ciepłe posiłki.
17: Zajmujemy się logistyką, cateringiem. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy się zaangażowali.
14: Mówili Kinga Sosińska, burmistrz Stanisławowa i starosta miński Remigiusz Górniak, jak szacuje Straż Pożarna. Ogień objął blisko 300 hektarów lasu.
13: Łódź przejmują najwięksi influencerzy, social media i sztuczna inteligencja. Już dziś w EC1 startuje festiwal Sea Bloggers 2026. Przez 3 dni do Łodzi przyjedzie około 2,5 tysiąca uczestników z całego kraju. Dziś między innymi bieg ulicami Łodzi.
18: Zaczynamy o godzinie 16.30 od biegu z Moran Club. Będzie bieg ulicami miasta, będzie można troszeczkę poznać bliżej Łódź. Startujemy z EC1.
13: Mówi Kamila Cruz z Sea Bloggers. W programie również panele, warsztaty i spotkania poświęcone mediom społecznościowym, marketingowi i nowym trendom w internecie. Wstęp na piątkowe wydarzenia jest bezpłatny. Impreza potrwa też w sobotę i niedzielę.
1: S- Polska 2 News. Jelenia Góra.
4: Błażej Stachewicz znalazł worek z pieniędzmi. Może trafić do paki. Mieszkaniec Zgorzelca podejrzany o przywłaszczenie 1 000 000 złotych nie przyznaje się do winy. Jednak zdaniem prokuratury to on znalazł pieniądze zgubione przez konwojentów. Mężczyźnie grozi rok więzienia. Kolorowy autobus ruszy na ulicę miasta. Najmłodsi jeleniogórzanie już w poniedziałek będą świętować Dzień Dziecka. Z tej okazji MZK wypuści na linię specjalny pojazd. Autobus z atrakcjami i słodyczami. W poniedziałek rano spotkacie na linii numer 6, potem 26 i wieczorem na linii numer 7.
0: Jeżeli wy do 16 w pracy, to jeszcze niecała godzina wam została. Jak do 17, to niecałe dwie. Bo to 2,5 minuty po 15 na zegarkach w tym momencie. Kolejne najlepsze polskie hity już mam przygotowane i gramy. Taka nagroda muzyczna dla nas. Niech ten tytuł będzie właśnie dla ciebie i dla ciebie. Górą ty! Golec Orkiestra BDS i Grom. I tak zaczynamy tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

17 po 3, to jest K2, u nas najlepsze polskie hity, ONI, Drzwi. Za chwileczkę Ignacy, czekam na znak, a jako że piąteczek, jako że weekend już na otwarciu, to przydałaby się jakaś pozytywna, optymistyczna informacja, prawda? No to od jutra do poniedziałku litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 5 groszy, czyli jest taniej, jest spadek. 98, 6,63, olej napędowy 6,34 w stosunku do piątkowych cen tych dzisiejszych. Ceny spadają. To jest dobra tendencja i mam nadzieję, że kierowcy się cieszą i mam nadzieję, że weekendowe wojaże mogą być śmiało planowane.

0: Demono, Kamień i Aksamit. To jest TSK 2, u nas najlepsze polskie hity w piąteczek. Jesteśmy na Kroskołysanie, zaraz Mio i Zalia, dopóki się nie znudzisz. Będzie też duet Kuba i Kuba, będzie też Perfekt. A teraz jako, że 29 minut brakuje tylko do godziny 16, czas na skrót najważniejszych newsów w SC2. Jakub Konieczkowicz.
1: Tragiczne odkrycie w Suchej koło Strzelec Opolskich. W jednym z mieszkań policjanci znaleźli dwa ciała, to 90-letnia kobieta i 50-letni mężczyzna. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Sprawę bada policja pod nadzorem prokuratury. To jedno z największych przejęć narkotyków w Zachodniopomorskiem. Policjanci z Koszalina zatrzymali 26-latka podejrzanego o posiadanie i handel narkotykami, środkami odurzającymi. W akcji zabezpieczono blisko 40 kg mefedronu. Czarnorynkowa wartość tych narkotyków to blisko 2 miliony złotych. Zatrzymany trafił do aresztu, grozi mu do 12 lat więzienia. W czerwcu pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wśród atrakcji czołg Abrams, rosomak i symulator dachowania. Wydarzenie zaplanowano na 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwszego dnia spotkania i dyskusje ekspertów, drugiego m.in. pokazy i warsztaty dla publiczności.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Perfekt. Z pięknych czasów z Grzegorzem Markowskim na wokalu. Raz po raz straszą nas, tak wam gramy w SC2. A, nawet się trochę zrymowało. Może to mogłaby być kolejna zwrotka tego numeru. To jest SK2 u nas, najlepsze polskie hity. Za chwilę Małgorzata Ostrowska, a 16 za 18 minut.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Ale ten czas zasuwa.
4: To jakby wczoraj po raz pierwszy graliśmy w SK2 singiel w Tommy Graj.
3: Teraz, pół roku później, Ania Karwan znowu wydała nowy numer. Wiem, co było warto, czyli nowa piosenka Ani Karwan jest w naszych propozycjach. Jeśli chcecie, by wskoczyła do notowania, kliknijcie w plusik na sk2.pl.
2: Gorąca Polska 20.
4: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18.
3: Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
6: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacjaupwr.edu.pl.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
10: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
12: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
13: Zaprasza firma motoryzacyjna Ligenza. Autoryzowany dealer marki Hyundai. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
16: I po reklamie.

0: Ja wam to mówię, ja wam taką myśl wysyłam muzyczną razem z zespołem T-Love, I Love You. To SK2, u nas najlepsze polskie hity, zaraz 16 w piątek, 29 maja. O 16 będą newsy, potem będzie Monika Brodka, będzie Lady Punk, będzie Sarah James i będzie Jarząbek. Jarząbek nie muzycznie, ale wiadomo, że z kolejną prawdą.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
7: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
9: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: To ważna wiadomość dla wszystkich właścicieli samochodów MG z Wałbrzycha i okolic. Ultima Auto uruchamia autoryzowany serwis MG. Od czerwca kierowcy tej marki zyskają dostęp do obsługi zgodnej ze standardem producenta. Oryginalne części, pełna autoryzacja i obsługa, której możesz zaufać. Wałbrzych, ulica Gałczyńskiego 4. Ultima Auto. Autoryzowany serwis MG w Wałbrzychu.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.
18: W Jeleniej Górze popołudnie zapowiada się naprawdę przyjemnie. Termometry pokażą 22 stopnie, a niebo będzie niemal bezchmurne. Wiatr umiarkowany, więc nie powinien przeszkadzać w planach na świeżym powietrzu. Ciśnienie stabilne, co oznacza brak wpływu na wasze samopoczucie. Jednak wieczorem sytuacja się zmieni. Spodziewajcie się silnego wiatru i intensywnych opadów deszczu. Jutro znów wróci pogodne niebo z temperaturą do 22 kresek. O kolejnych zmianach będziemy was informować na bieżąco.
0: Jest 16. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Pracownik polskiej grupy zbrojeniowej w rękach polskich służb został zatrzymany pod zarzutem szpiegowstwa na rzecz obcego państwa. Te informacje przekazał w mediach społecznościowych minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, a my łączymy się z naszym reporterem, który zna szczegóły. Bartosz Łojewski na linii. Bartku, co wiemy na teraz?
19: Z informacji przekazanych przez szefa MON wynika, że do zatrzymania doszło 27 maja. W rękach służb Polak, pracownik polskiej grupy zbrojeniowej, zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa. Na razie nie wiadomo jednak, o który konkretnie zakład PGZ chodzi. Sąd okręgowy w Poznaniu zdecydował już o 3-miesięcznym areszcie dla zatrzymanego. Za szpiegostwo grozi od 8 lat więzienia do dożywocia.
0: Są nowe informacje od śledczych w sprawie podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Prokuratura ma już opinię po badaniach toksykologicznych 57-latka.
20: W organizmie mężczyzny nie stwierdzono alkoholu, leków, ani innych substancji psychoaktywnych, które mogłyby choćby potencjalnie wpływać na przebieg zdarzenia.
0: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian. Wiadomo też, że kierujący w chwili wypadku nie używał telefonu. Przypomnę, poseł Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia. został potrącony przez samochód, gdy jechał rowerem. Sprawcy grozi 8 lat więzienia. Po krakowskim referendum inicjatorzy znów odbierają dziesiątki wiadomości od mieszkańców. W ubiegłym roku stowarzyszenie SOS Wrocław dwukrotnie próbowało zebrać podpisy pod wnioskiem o odwołanie prezydenta Jacka Sutryka. Powodów do dymisji tylko przybyło, mówi radny Piotr Uchle.
17: Dostajemy bardzo wiele zapytań o to, czy Wrocław będzie jednym z tych miast, który pójdzie śladem Krakowa. Żadne z przyczyn, które stały za dwiema poprzednimi próbami odwołania Jacka Sutryka razem z otoczeniem, nie ustały, przeciwnie, przyszły dodatkowe nowe.
0: Jak zaznacza, ewentualne trzecie podejście wymaga jednak perfekcyjnego przygotowania. Przeciwnicy prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka zarzucają mu m.in. niespełnianie obietnic wyborczych.
21: K2 News. Jelenia Góra.
22: Błażej Stachewicz. Uwaga, w regionie ruszają nie tylko weekend, ale też policyjne akcje wymierzone w kierowców tych z ciężką nogą, na podwójnym gazie albo na przykład bez zapiętych pasów. Już jutro w Bolkowie spotkają się wojowie i rycerze z całej Polski. W sobotę rusza Bellum Ludicum, to tegoroczny turniej rycerski. Szykują się pokazy rzemiosła, również tego wojennego. Będą starcia, bitwy i pojedynki. Nie musicie być Miłoszem ani Szymborską, żeby wystartować w konkursie poezji świętojańskiej. Zapisy do poniedziałku w Wiotce Kamuflon.
23: Monika Brodka, na początek tej godziny muzycznie. Podoba się taki plan? Mam nadzieję, że teraz słyszę. Tak, podoba się tam po drugiej stronie Radia Odbiornika. Słyszę? Słyszę? No, to dobrze. Lady Punk, podoba się taki plan? No to już za chwilę tacy sami. Jarząbek też będzie oczywiście z kolejną prawdą swoją. Jarząbkową, piątkową. A ja to wszystko zbiorę w całość, bo zagram. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Końcówka miesiąca, u niektórych to dzień wypłaty, czyli dzień bardzo przyjemny, a biorąc pod uwagę, że w dodatku piąteczek lepiej być nie może, prawda? Sarah James za nami, a przed nami chciałem powiedzieć James, ale nie James, a już na pewno nie Bond, tylko nasz, Jarząbek.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Czekolada i zdrowie to jest połączenie, które zawsze brzmi podejrzanie dobrze. I właśnie dlatego naukowcy z King's College London postanowili sprawdzić, czy w tej słodkiej przyjemności nie kryje się coś więcej niż poprawa humoru. Wzięli pod lupę teobromina, czyli związek obecny głównie w gorzkiej czekoladzie, i sprawdzili, jak ma się ona do tempa starzenia się organizmu. W badaniu przeanalizowano dane ponad 1500 osób z Europy i wyszło, że osoby z wyższym poziomem teobrominy we krwi miały nieco młodszy wiek biologiczny mierzony zmianami w DNA i długością telomerów. Brzmi obiecująco, ale spokojnie, naukowcy od razu studzą emocje. To nie jest zielone światło na tabliczkę czekolady dziennie i życie wieczne. Teobromina może wspierać układ krążenia i delikatnie pobudzać i być może wpływać na procesy związane ze starzeniem komórek, ale to dopiero początek badań, a zależność nie oznacza jeszcze przyczyny, czyli czekolada nie jest jeszcze eliksirem młodości. Choć przyznajmy, jeśli starzenie ma mieć smak czekolady, nawet tej gorzkiej, to chyba wszyscy możemy się z tym pogodzić.

0: Kasia Kowalska, Spowiedź w Radiu SK2. To najlepsze polskie hity, zaraz Mrozek, witam Bambino. Będzie Phil, będzie Natalia Kukulska, ale już mamy na zegarach 16:30, zatem czas na skrót najważniejszych newsów w SC2, Jakub Konieczkowicz.
1: Uwaga kierowcy, są utrudnienia na drodze krajowej numer 2 w miejscowości Styżyniec. To niedaleko Białej Podlaskiej. Doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba została ranna. Na miejscu wypadku pracują służby. Trasa jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Wjechał elektryczną hulajnogą na przejazd kolejowy mimo czerwonego światła. Był pod wpływem narkotyków. 26-latka z powiatu Kluczborskiego zatrzymała policja. Nie był w stanie wyjaśnić swojego zachowania. Przy sobie miał narkotyki. Mężczyzna został zatrzymany. Grozi mu do 3 lat więzienia. Ogromne kwiaty, owady i pluszowe zwierzęta zdobiły głowy seniorów. Ulicami Bydgoszczy przeszedł dziś marsz kapeluszowy.
2: To miał być motyl. Nie wiem, czy jest motyl. Dziewczyny, piękne kwiaty.
3: Gigantyczny motyl. Widać z daleka.
2: Widać, bardzo mi miło.
4: To jest nasza inwencja kwiatów. Musimy celebrować każdy dzień, jakby był naszym ostatnim, po prostu.
1: A marsz to ważna część senioriady, czyli tygodnia międzypokoleniowego. Były też tańce i wspólne śpiewanie.

0: Piosenka światłoczyła od Natalii Kucholskiej. Taki klasyk w Radiu SK2, bo gramy najlepsze polskie hity. My też jesteśmy światłoczuli, więc chcielibyśmy oczywiście więcej słońca, więcej słońca, więcej słońca. Nie wiem, jak będzie ze słońcem w ten weekend, ale podobno kolejny ma być piękny pod tym względem. No i trzymamy synoptyków oczywiście za słowo, żeby to się na terenie całego kraju spełniło. Dawid Kwiatkowski, Café de Paris, już za chwilę w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi. No, wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
4: Ramię w ramię popłyniemy razem.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę.
6: MediaMarkt.
5: Tylko teraz chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
7: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
12: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
13: Skoda.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
16: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło i trofea w SC2. Już za chwilę 17, po 17 Łukasz Duńczyk i po 18 kolejne notowanie gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2, czyli najlepsze polskie hity według was, bo to wy głosujecie, wy decydujecie na sk2.pl i ciekaw jestem, którzy wykonawcy, jakie hity dzisiaj zdobędą te wasze właśnie trofea w postaci miejsc, a niech będzie trzeciego, drugiego i pierwszego.
1: Reklama.
2: Szukasz miejsca na rodzinne i bezpieczne wakacje? Zapraszamy do Zamku Kliczków w Borach Dolnośląskich. Czekają tu atrakcje dla całej rodziny, animacje dla dzieci, wyśmienita kuchnia oraz wyjątkowy, historyczny klimat. Więcej na www.kliczkow.com.pl.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt. Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brie Commerce. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
8: I po reklamie.
9: Wieczorem w Jeleniej Górze czeka nas przyjemna aura. Na niebie pojawi się niewielkie zachmurzenie, a temperatura utrzyma się na poziomie około 22 kresek. Wiatr będzie umiarkowany, więc nie powinien przeszkadzać w wieczornych planach. Ciśnienie pozostanie stabilne, co korzystnie wpłynie na wasze samopoczucie. W nocy jednak spodziewajcie się wzrostu siły wiatru, co może nieco utrudniać jazdę. Jutro kontynuacja łagodnej pogody z podobnym zachmurzeniem i temperaturą. Zaraz w SC2 Newsy.
10: Jest 17. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Zarzuty szpiegowstwa i areszt dla pracownika Polskiej Grupy Zbrojeniowej został zatrzymany 2 dni temu na zlecenie Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu pod zarzutem szpiegowstwa na rzecz obcego państwa.
11: To jest oczywiście podejrzenie, ale ten zarzut jest na tyle mocny, że sąd postanowił aresztować podejrzanego na 3 miesiące.
10: Mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Materiał dowodowy w tej sprawie, jak przekazał szef MON, zgromadziła SKW przy wsparciu ABW. Wiadomo, że zatrzymany jest Polakiem. Nie mamy informacji, w jakiej konkretnie spółce Polskiej Grupy Zbrojeniowej był zatrudniony. Za szpiegowstwo grozi od 8 lat więzienia do dożywocia. Rosyjski konsul wydalony z Rumunii. To po tym, jak rosyjski bezzałogowiec wleciał dziś do Rumunii, ranił 2 osoby, rozbijając się o blok mieszkalny. Konsul w mieście Konstanca został uznany za persona non grata, przekazał prezydent Rumunii Nicusor Dan. Wiceszef polskiego MONU Cezary Tomczyk przekazał, że Polska jest w kontakcie z sojusznikami.
12: No niewiele zabrakło, żeby zginęli ludzie. Trwa śledztwo w samej Rumunii. Jak będą wyglądały te kolejne godziny, w dużej mierze zależy od samych Rumunów, bo incydent jest bardzo poważny, powinniśmy go bardzo poważnie traktować.
10: A Rumunia zwróciła się do sojuszników i szefa NATO o szybsze zamontowanie systemów antydronowych. Bukareszt ma szybko podpisać umowę na ich zakup z programu Safe. Łódź przejmują najwięksi influencerzy, social media i sztuczna inteligencja. Blisko 2,5 tysiąca uczestników z całego kraju weźmie udział w festiwalu Sea Bloggers 2026. W programie są panele, warsztaty i spotkania, między innymi prelekcja Dobre i złe praktyki na Instagramie w 2026 roku. Spotkanie poprowadzi Michalina Pilińska.
13: Jest to też darmowe dla wszystkich, nie tylko dla uczestników Sea Bloggers. Michalina ma ogromną wiedzę, jeżeli chodzi o Instagrama, więc tutaj naprawdę będzie można bardzo dużo skorzystać z tego.
10: Początek prelekcji już o 18 w Mediatece Memo.
8: SK2 News. Jelenia Góra.
14: Błażej Stachewicz, nowoczesny angiograf, stanie w jeleniogórskim szpitalu. Właśnie trwa montaż maszyny kupionej z KPO, a obok prace remontowe i przebudowa pomieszczeń pod salę zabiegów kardiologicznych, a to oznacza większą opiekę z zakresu chorób serca dla mieszkańców Jeleniej Góry i powiatu karkonoskiego. Ścieki znowu lądują w Kamiennej. Zanieczyszczona woda i przykry zapach doskwierają mieszkańcom Piechowic. Sprawą zajmie się Inspektorat Ochrony Środowiska. Zdaniem władz Piechowic to znów problem z niewydolną oczyszczalnią w Szklarskiej Porębie.
15: To co? Chyba kończymy, nie? Myślę, że nam już wystarczy. Już się w tym tygodniu napracowaliśmy. Zaczynamy razem weekend, a na dobry początek weekendu gram najlepsze polskie hity. Będzie królowa w tej godzinie na pewno. Maryla Rodowicz, Sanach postawi szampana bezalkoholowego, a na początek Roxy Węgiel. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

I jesteśmy wolni, możemy iść na weekend, bo już 14 minut po godzinie 17. Elektryczne gitary w Radiu SK2, gramy najlepsze polskie hity, a jednym z najlepszych polskich hitów serialowych jest oczywiście serial Rancho i jest świetna informacja, słuchajcie, ruszyły próby do 11 sezonu. Wczoraj reżyser Rancha Wojciech Adamczyk ogłosił, że trwają próby, że artyści już siedzą razem w studiu i próbują, i uczą się scenariusza, i już niedługo ruszą nagrywki do 11 sezonu tej kultowej produkcji. No i ciekawe, co tam się wydarzy, prawda? Czy Paweł Kozioł był na dwie kadencje prezydentem, bo to już 10 lat od ostatniego sezonu Rancha minęło. Co tam się wydarzyło? Podobno już się niedługo dowiemy, bo premiera Rancha, wszystko na to wskazuje, 11 sezonu jeszcze w tym roku. Także czekamy, trzymamy kciuki, żeby się to jak najszybciej wydarzyło. A w Radiu SK2 gramy dalej już teraz hit, od którego zaczęła się wielka kariera Sana. SK2.

0: I za chwilę też będzie o tańczeniu. Wideo w Radiu SK2, a teraz robimy muzyczną podróż w czasie.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: W Radiu SK2 codziennie od rana do wieczora odświeżamy stare polskie hity. Takie numery, które znają pokolenia, których zawsze przyjemnie się słucha. I teraz zabieramy się za hit, który zna po prostu każdy. Przetańczyć z tobą chcę całą noc. Wszyscy myślą, że taki jest tytuł tej piosenki, a to nieprawda. Wielki hicior Anny Jantar. Mam wrażenie, że ten numer pojawia się na każdym polskim weselu. Wiecie, to jest ten moment, kiedy pary tańczą ze sobą wolno, przytulają się, patrzą sobie w oczy, robi się romantycznie. I właśnie wszyscy myślą, że tytuł to Przetańczyć z tobą chcę całą noc, a prawdziwy tytuł tej piosenki to Moje jedyne marzenie. Ten numer powstał w 79 roku. Anna Jantar ze swoją ekipą chciała stworzyć taki amerykański popowy hicior i chyba jej wyszło. No to posłuchajmy, przeżyjmy to jeszcze raz.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: I ja się mogę założyć, że tak będzie dzisiaj wieczorem na jakimś weselu, jutro też tak będzie. Niektórzy będą tańczyć w objęciach, patrzeć sobie w oczy. Można lubić wesela lub nie, ale zawsze się robi magicznie przy tym numerze.

0: jeden z najbardziej piątkowych numerów, jakie mamy. Dede Negra w Radiu SK2. Tak się właśnie zaczyna weekend z najlepszymi polskimi hitami, a dzisiaj wydarzył się historyczny moment na tenisowym French Open. Pierwszy w historii polski mecz. Magda Linet grała z Igą Świątek. Iga Świątek wygrała 2-0 i awansowała do czwartej rundy. I co ciekawe, za ten awans Iga Świątek dostanie kolejne prawie 100 tysięcy euro. Coś czuję, że Magda z Igą raczej przyjaciółkami już nie będą.
1: SK2. Reklama.
2: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
3: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
4: W akcji 50 za 500. Piłkę w gratis sieci wkręcę. Tylko teraz. Pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

0: kupuj w sklepach MediaMarkt.
1: Hot grill.
2: Grilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Szukasz miejsca na rodzinne i bezpieczne wakacje? Zapraszamy do Zamku Kliczków w Borach Dolnośląskich. Czekają tu atrakcje dla całej rodziny, animacje dla dzieci, wyśmienita kuchnia oraz wyjątkowy, historyczny klimat. Więcej na www.kliczkow.com.pl.
7: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: To będzie ostatnia reklama.
7: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
9: I po reklamie.

0: Robimy wszystko, żebyście nie stracili energii na piątkowy wieczór. Demono w Radiu SK2 to są najlepsze polskie hity, a teraz pora się odświeżyć na start weekendu. Naszą antenę przejmują najlepsze nowości, czas na gorącą polską dwudziestkę w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
3: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko, złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
4: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
5: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: I po reklamie.
0: Jest 18. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz zwołuje spotkanie w Białym Domu, by podjąć ostateczną decyzję w sprawie Iranu, przekazał Donald Trump. Prezydent USA chce zwołać spotkanie jeszcze dziś. We wpisie na platformie

0: zawsze będzie.
1: Zebrało im się na wspominki, jak to za dzieciaka było i nagrali o tym piosenkę. Jeremi Sikorski i Artur Sikorski, miejsce 19 listy hitów Radia SK2. A teraz nowość, którą wczoraj osobiście przyniósł do naszego studia Michał Szpak. Wydał hit Maj. Lepiej późno niż wcale, do końca maja jeszcze 2,5 dnia. A o czym jest ten numer?
2: Ten numer opowiada trochę o tym, że często ludzie mówią: o, ale ci zazdroszczę takiego życia, możesz po prostu używać, być w wielu miejscach naraz, ale nie zdają sobie sprawy, jakim to jest kosztem, że to zawsze ma swój koszt, że tak naprawdę nie jesteś w stanie zbudować niczego trwałego.
1: A czy ten hit będzie trwały? Czy utrzyma się u nas przez wiele tygodni? To już od was zależy. Już teraz gramy Maj od Michała Szpaka. Głosujcie na ten numer w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki.

może być polskim hitem tego lata. Marisa w Radiu SK2, miejsce 17 gorącej polskiej dwudziestki. Marisa do tej pory była w cieniu innych artystów. Pisała m.in. dla Dody. Melodia ta, to jest jej robota. I dobrze, że w końcu napisała dla siebie, bo świat o niej usłyszał. A o tej artystce świat usłyszał w 2018 roku, kiedy wygrała Eurowizję Junior. To oczywiście Roxy Węgiel, która teraz szykuje się do wydania nowej płyty, premiera już w połowie maja, a ostatnio wystąpiła na festiwalu w Sopocie. No i fani byli zachwyceni jej zdjęciami, jaką ona ma formę, jaką ona ma wysportowaną sylwetkę. No i w jednym z wywiadów zdradziła, że bardzo pracuje nad sobą, często chodzi na siłownię. Ale wokalna forma też jest, słuchajcie. Dowód już teraz, proszę bardzo. Roxy Węgiel w duecie z White'em 2115. Chciałam Ciebie więcej. To miejsce 16 gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2.

mówi, że to jeden z najbardziej osobistych kawałków w jej karierze, o rozstaniu, o decyzji, która odmieniła jej życie i że to była dobra decyzja. Ania Karwan w Radiu SK2 i miejsce 15 gorącej polskiej dwudziestki. A teraz słuchajcie, wyciągamy kolejny hicior z debiutanckiej mini płyty Bledki. Z tego krążka znacie m.in. hit Dwa Dni, który dobrze sobie u nas radzi. Jest wysoko w dzisiejszym notowaniu, nie zdradzam na którym miejscu. A teraz dokładamy kolejny kawałek Bledki, Tańcz. Bardzo piątkowy, bardzo weekendowy, bardzo poprawiający humor. No to jedziemy z premierą.

0: Polska 20.
1: Wybieraj najlepsze polskie hity na sk2.pl.
2: Mogłaś, mogłem, mogliśmy.

0: Czujecie, jak przy tym numerze fajnie się będzie stało w kolejce przy budce z goframi? Bardzo wakacyjny Gips w Radiu SK2 i miejsce 13 naszej listy hitów to kawałek z najnowszego albumu Gipsa, Nurt. Premiera tego albumu odbyła się dzisiaj i to jest nowe otwarcie w karierze Gipsa, bo on nie tylko rapuje, ale też śpiewa. Z rapu skręca trochę w kierunku popowym. A teraz wystąpił w duecie z Igo. Igo dzisiaj, nie dzisiaj, jutro i pojutrze zagra koncerty na krakowskim Wawelu. A ja was zapraszam do Opola wspólnie z Rafałem Adamczakiem. Posłuchajcie.
1: Autopromocja. SK2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Największe święto polskiej muzyki.
0: Właśnie dlatego nie ma...

0: Wsłuchaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: I po reklamie.

Nastawcie się na deszcz, tak jak Lor śpiewa, bo w ten weekend burze przez Polskę będą przechodzić. Ale jest dobrze, nie jest wszystko źle. Weekend przecież się zaczyna, a to było miejsce 11 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2. A takich sytuacji nie było od początku istnienia tego projektu. Po raz pierwszy mamy w tym roku, słuchajcie, dwa hymny męskiego grania. Pierwszy to hit Nareszcie, który już dwa razy był na szczycie gorącej polskiej 20, a teraz mamy drugi hymn męskiego grania, Tańczę. Jest też w internecie teledysk, którego reżyserem został Vito Bambino. On zrobił specjalny casting w mediach społecznościowych wśród swoich fanów, którzy musieli zatańczyć układ, żeby się dostać do teledysku. Teledysk nagrany, hit też nagrany. No i już teraz gramy premierowo na antenie Radia SK2. Drugi hymn męskiego grania w składzie Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia. Tańczę. Fajne trąby tutaj mają. No to posłuchajmy.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Głosuj na swoje ulubione numery na sk2.pl.

0: Metzner, jak Robert Lewandowski z dziewiątką wybiega na boisko gorącej polskiej dwudziestki w tym tygodniu. To jest lista hitów Eski 2, a Metzner ostatnio napisał w mediach społecznościowych krótkie zdanie. Wyczekujcie nowości, czyli nad czymś pracuje, a my odkrywamy dla was najlepsze nowe polskie hity i jak tylko coś fajnego od Metznera wyjdzie, to oczywiście, że my wam to zagramy. A za chwilę gram waszą ulubioną ósemkę tego tygodnia.
1: Gorąca polska dwudziestka Radia Eska 2. Reklama.
2: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
3: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Bricomarché to aż dwie naklejki na Bricomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Bricomisia zaraz odbierasz.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Cześć moi drodzy, witam was gorąco, tu Błażej Stachewicz. Ghostbusters, Łowcy Duchów, to marsz osobliwości, a do tego oczywiście wielka szwendaczka Milano 100, rajd górski, który startuje z zalewu w Kowarach już w najbliższą sobotę o 7 rano. Szczegóły, zapisy możecie znaleźć m.in. na Facebooku. Jeżeli nie chcecie się zmęczyć, macie 10 km, do tego szwendaczka na 20 lub 30 km, a dla elity 4 dychy.

0: 2.
1: I już coraz bliżej szczytu, wspinamy się i czas na 8 najlepszych polskich hitów tego tygodnia, ale nowości oczywiście też będą. Dwie rozkręcające się polskie gwiazdy w jednym numerze. Fukaj połączył siły z Liwką, a ja się nazywam Łukasz Zduńczyk i zaczynam z wami weekend.
0: Gorąca polska dwudziestka, Radia Polska 2.
1: Na miejscu 8 panowie, którzy wymyślili sobie idealną pracę, bo odwiedzają swoich fanów w domach, siadają na balkonie i grają ten numer, a fani w zamian za to dają im ciasto. Idealna współpraca. To Kuba i Kuba, stygnie lato. Poczujmy się jak w wakacyjny wieczór.

0: poleciał na Filipiny i wrócił z teledyskiem i z hitem Mrozu w Radiu SK2. To miejsce 7 gorącej polskiej 20. A teraz odkrywamy dla was kolejną nowość od bardzo mocnego duetu, bo oboje są teraz na fali. Fukaj, przypomnę, współautor waszego ulubionego hitu 2025 roku. Zabiorę cię tam w duecie z Vito Bambino. To był numer 1 podwójnej gorącej polskiej 20 w Radiu SK2. I Liwka, ta dziewczyna, przypomnę, na wokalu pojawia się w kawałkach Taco Hemingwaya. Wystąpiła razem z nim ostatnio na koncertach na PG Narodowym w Warszawie. Znacie ją też z hitu Obejmuje Noce, a teraz dołączyła do Fukaja i razem nagrali bardzo luźny wakacyjny hicior. Chyba zaczął się sezon na nagrywanie letnich kawałków. No i mamy to numer, który nas zachęca do tego, żeby łapać chwilę, żeby odpoczywać. Fukaj, Liwka, Chce Więcej. To hymn projektu Enklawa. W ramach tego projektu artyści grają koncerty na ogródkach działkowych. A teraz premierowo w Radiu SK2.
1: Ostatnia noc na Pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: To jest hitem od lutego i cały czas się nieźle trzyma. Tym razem na miejscu piątym Roxy Węgieli Faust w Radiu SK2. A teraz kolejna nowość. Słuchajcie, mam wrażenie, że granie nowości w dzisiejszym notowaniu jest jak pakowanie walizki na wakacje, bo jest bardzo dużo letnich hiciorów i teraz kolejny hymn projektu Babie Lato. W ramach tego projektu dziewczyny grają na festiwalu Letnie Brzmienia. W tym roku w składzie Bella z zespołu Sorry Boys, Natalia Grosiak z Micromusic i młoda artystka Katia. I to już jest drugi hit promujący projekt Babie Lato. W takim składzie dziewczyny wystąpią w lipcu, sierpniu i wrześniu w największych polskich miastach, a teraz występują premierowo z tym numerem na antenie Radia SK2. Co chcę, to mam. Tak ten numer się nazywa. Nie wiem, jak wam to się kojarzy, ale mi się to kojarzy z takim słonecznym, wakacyjnym porankiem. Już w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki w SC2.
1: Jeśli będziesz tam, ja pójdę.

daleko stąd. Ona jest teraz daleko stąd. Bardzo wakacyjna bletka w Radiu SK2, która teraz właśnie na wakacjach wypoczywa. Nie wiem dokładnie, gdzie to jest, ale wiadomo, że to jest gdzieś za granicą. Jakiś egzotyczny kierunek, z tego co widzę na Instagramie. No to są egzotyczne widoki, jest basen, jest dużo słońca, jest hotel z dostępem do morza, czyli generalnie smażnik, nic nie robienie, odpoczynek i pewnie all inclusive. A w Radiu SK2 macie all inclusive z polską muzyką, z najlepszymi polskimi hitami. I my teraz otwieramy podium gorącej polskiej dwudziestki. Na miejscu trzecim Wiktor Waligura i jego 4 pory roku.

Jaki to piękny czas, że się weekend zaczyna. Najpiękniejszy moment tygodnia, piątkowy wieczór z najlepszymi polskimi hitami i to gorąca polska dwudziestka. Wiktor Waligura na miejscu trzecim, a na drugim spadający ze szczytu po dwóch tygodniach hymn męskiego grania. Ja się

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: My od początku wiedzieliśmy, że jak taki skład zrobi wspólny numer, to musi być hicior i jest. Zalia, Vito Bambino, Igor Herbut, czyli hymn męskiego grania. Po dwóch tygodniach na tronie w końcu zrobili sobie przerwę. A teraz czas na wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. To jest gość wszechstronnie uzdolniony, bo jest znanym aktorem. Kojarzycie go na pewno z ekranu. Zagrał w wielu znanych polskich filmach. To Maciej Musiałowski, który też spróbował swoich sił w nagrywaniu piosenek i dobrze mu to wyszło, bo Flora to tego... To... Wiecie co, to może ja już zagram i nic nie będę mówił, co?
2: Gorąca polska dwudziestka radia.
1: Po prostu Maciek Musiałowski na miejscu pierwszym. To jest kawałek o młodzieńczej relacji. Dłonie.

0: świetny aktor i świetny muzyk. Teraz to potwierdził Maciek Musiałowski i miejsce pierwsze gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. Co o tym sądzicie? Chcecie, żeby na miejscu pierwszym został, czy może lepiej, żeby spadł? To wszystko w waszych rękach. Głosujcie i słuchajcie gorącej polskiej dwudziestki w każdy piątek po godzinie 18, także za tydzień. I to będzie szczególne notowanie, słuchajcie, bo poprowadzę go specjalnie ze święta polskiej piosenki, bo Radio SK2 będzie na festiwalu w Opolu i już w piątek wspólnie z Rafałem Adamczakiem już od godziny 13 będziemy prowadzili program z Opola i będą gwiazdy, będzie się działo na naszej antenie. Warto słuchać Radia SK2 na festiwalu w Opolu i warto też nas obserwować na Instagramie SK2.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Wybieraj najlepsze polskie hity na sk2.pl.
1: Reklama.
3: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na dół.

0: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do Merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: I po reklamie.

Sorry Boys w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity u nas. 100% polskiej muzy. Ważne przypomnienie dla fanów piłki nożnej. Jutro finał Ligi Mistrzów. PSG kontra Arsenal o godzinie 18. Także panowie, to jest dobry moment, żeby wynegocjować oglądanie tego meczu z kumplami. Warto zrobić jakąś strefę kibica. A już teraz w Radiu SK2 romantyk Stachurski o tym, co da swojej dziewczynie, żeby mu pozwoliła ten mecz obejrzeć.

0: Maryla Rodowicz i Krzysiek Zalewski jadą pociągiem razem z nami w kierunku domu. Zaczynamy weekend. To są najlepsze polskie hity w Radiu SK2, a do waszego przedziału teraz dołącza Antonina van Dessel i ona będzie wam dobrze grała. Co tu będzie ciekawego? Big day w dzień gorącego lata, także już się powoli na wakacje nastawiamy.
1: Reklama.
2: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
3: Szukasz miejsca na rodzinne i bezpieczne wakacje? Zapraszamy do Zamku Kliczków w Borach Dolnośląskich. Czekają tu atrakcje dla całej rodziny, animacje dla dzieci, wyśmienita kuchnia oraz wyjątkowy, historyczny klimat. Więcej na www.kliczkow.com.pl.
4: Jedziemy!
5: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
6: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dilera Husqvarna.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Cześć, moi kochani, witam was gorąco, tu Błażej Stachewicz. Dzisiaj wystartował, a będzie trwał aż do niedzieli. W Ścięgnach czeka na was Spinfest. To już druga edycja rodzinnego festiwalu wspinaczkowego. Czekają na was m.in. warsztaty, wspinaczka rodzinna na Kruczych Skałach w Karpaczu, ale będą też filmy górskie, koncerty, yoga i ognisko z barbecue. A szczegóły znajdziecie na spinfest.pl.
12: Na zegarach punktualnie godzina 20 w ostatni piątek, maja. Tu Antonina van Dessel, Radio SK2, gdzie gramy wam najlepsze polskie hity, które na pewno wprowadzą was w dobry nastrój na weekend. No bo piątek, piąteczek, piątunio, więc odpalamy weekend z najlepszymi polskimi hitami. No to co, jedziemy!

Big Dave, dzień gorącego lata w Radiu SK2. No i właśnie, gdzie to lato, bo coś pogoda za oknem trochę nam się popsuła i nie przypomina za bardzo tej letniej, no i nawet nie wiosennej. I sprawdziłam prognozy pogody na weekend i one nie są optymistyczne. Ma być deszczowo w wielu miejscach w kraju. Wiecie, deszcz jest potrzebny. No i wiem, że wszyscy mają krzywe minki. Tutaj na radiowych korytarzach wszyscy narzekają, że weekend, że będzie padać. No ale słuchajcie, szukamy plusów. Raz, że deszcz jest potrzebny, a dwa, że wiecie, że jak deszcz popada i będzie w miarę ciepło, no to takie majowo-czerwcowe grzyby, no jak znalazł, więc szukamy pozytywów, jak najbardziej. A my w piątkowy wieczór lecimy dalej z najlepszą polską muzyką w SK2. SK2. I dla wszystkich grzybejarzy, Dominik Dudek, od kiedy jesteś?

0: Wehikuł czasu.
1: I ach, jaki dobry to był numer T-Love i ich Irish, a za chwilę też bardzo dobry numer. Słuchajcie, klasyk z lat 80. Lombard i ich Gołębi Puch, który jest jednym z największych przebojów polskiego rocka lat 80. Słowa do tego numeru napisała wokalistka grupy Lombard, ówczesna wokalistka Małgorzata Ostrowska, która później rozpoczęła karierę solową, a kompozytorem jest lider grupy, czyli Grzegorz Stróżniak. Numer zadebiutował w 1985 roku, no i szybko stał się wizytówką zespołu. Z numerem było związane też małe avanti, dlatego że Małgorzata Ostrowska, kiedy poszła w karierę solową, nadal wykonywała niektóre numery zespołu Lombard, w tym właśnie Gołębi Puch, a kompozytor toczył boje, no i przez pewien czas Gosia nie mogła śpiewać tego numeru, ale również Mam dość czy Słów na murze. No i właśnie w 2021 roku zapadł wyrok sądu, że wokalistka może bez pytania o zgodę kompozytora wykonywać te numery. Piosenka Gołębi Puch, którą za chwilę usłyszycie na antenie Radia SK2 zespołu Lombard z tekstem Małgorzaty Ostrowskiej, to emocjonalny utwór o trudnym rozstaniu, żalu i bolesnym procesie zapominania. Więc już teraz u nas, nie będę gadać dalej, posłuchajmy po prostu. Lombard, Gołębi Puch w Radiu SK2.

0: To była świeżynka od Macieja Skiby i jego numer wołam w Radiu SK2. Słuchajcie, dzisiaj mamy piątek, czyli człowiek już jest jedną nogą w weekendzie, no a ja jestem jedną nogą w migrenie, niestety. Bo chyba oficjalnie zostałam meteopatką. Brzmi to, jakbym po prostu została jakąś czarownicą. Wystarczy, że ciśnienie zrobi fikołka i moja głowa mówi nie, dzisiaj nie będzie życia i dzień zmarnowany. Więc wszystkim migrenowcom i pogodowym czujnikom w ludzkiej postaci mówię, łączę się z wami w bólu totalnie. Bo kiedyś śmiałam się z tekstów, jak ktoś mówił, że będzie deszcz, bo boli mnie głowa. Dzisiaj kompletnie się z tego nie śmieję. Rozumiem to w 100%. No i teraz pytanie do was, drodzy słuchacze, bardziej doświadczeni. Jakie macie patenty? Co robić, jak żyć i czy da się przeżyć piątek bez zasłaniania wszystkich okien i bez migreny? Czekam na wasze rady na radiowym messengerze. Piszcie i nagrywajcie głosówki, bo to jest coś strasznego. No nie da się tak żyć. A żeby rozkręcić się trochę w ten piątek, za moment u nas muzycznie bardzo dobrze i w klubowym klimacie Wet Fingers Hi-Fi Superstar w SK2.
1: SK2. Autopromocja.
2: Kiełbasa? Krakowska.
3: Śliwka? Z Nałęczowa.
4: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
5: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
5: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
6: Strzela koń na biegunach.
4: SK2. Najlepsze polskie hity.
5: Najlepsze, bo polskie.
4: Autopromocja.

0: Na kilka chwil przed godziną 21 w piątkowy wieczór w Radiu SK2 Lady Punk, Mała Wojna. A po 21 dalej najlepsze polskie hity w Radiu SK2 oczywiście i na początek Anita Lipnicka, Igo, Agnieszka Chylińska. Także słuchajcie, zapowiada się bardzo dobrze w piątkowy wieczór, więc koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się za chwileczkę.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
2: Cześć moi drodzy, witam was gorąco już w najbliższą sobotę. Tomek Kołecki pojawi się w Jeleniej Górze. Stand-upera będziecie mogli zobaczyć o godzinie 17 w klubie Kwadrat. Tym razem ze swoim najnowszym programem, który stworzył podczas wojaży po Stanach Zjednoczonych. Wuja z USA to najnowsze bity Kołeckiego już niebawem w Kwadracie.
0: I mamy godzinę 21 w piątek 29 maja. Ja nazywam się Antonina Van Dessel. Mówię wam już piątkowy dobry wieczór, weekendowy dobry wieczór, bo zaczynamy weekend, przypominam. No to jest Radio SK2, gdzie gramy wam najlepsze polskie hity. No i rozmawiamy sobie o tym, co pomaga na migrenę. I wy mi tutaj piszecie, więc po 21 podzielę się radami dla wszystkich tych, którzy tak jak ja walczą z migreną przy zmianie pogody. Dobry wieczór jeszcze raz i na początek Anita Lipnicka. Jedziemy.

I tak właśnie gramy Wam w Radiu SK2 wieczorową porą. W piątek to była Ewelina Lisowska w stronę słońca. Na radiowym messengerze łączą się ze mną wszyscy meteopaci, wszyscy, którzy mają migreny i piszecie mi, jakie macie rady na ten okropny ból głowy, który po prostu, ach, aż głowa pęka. No i słuchajcie, nasza słuchaczka Ania, która mieszka w Rotterdamie i słucha Radia SK2, poleciła mi, żeby jak tylko zacznie boleć, brać tabletki przeciwbólowe i robić zimne okłady i że to bardzo dobrze pomaga. Słuchaczka Paulina też napisała o zimnych okładach, ale żeby kłaść sobie coś zimnego na kark, tego nie próbowałam, a słuchajcie, już kolejna osoba o zimnych okładach, więc koniecznie, myślę, że warto spróbować. Słuchacz Kamil napisał, że warto wziąć ciepłą kąpiel, a słuchaczka Kasia z Torunia napisała, że pomaga zjedzenie czegoś słodkiego, czyli macie różne patenty, no i na pewno będę wszystkie testować, no bo jak żyć? No jak żyć? Z muzyką oczywiście, która jest w Radiu SK2 i ona pomaga najlepiej na migreny, tak słyszałam. A teraz u nas Kobra Nocka, Kocham Cię jak Irlandię, żeby te migreny wszystkie się wyciszyły.

0: Ale to był dobry numer Mrozu i jego miliony monet. A ja mam pytanie do tych, którzy wychowali się na bajce, filmie Toy Story. Pamiętacie ten moment, kiedy byliście przekonani, że zabawki naprawdę ożywają, gdy nikt nie patrzy? No to mam dobrą wiadomość. Ten świat właśnie wraca. W aplikacji naszej starszej siostry Radia SK i na sk.pl działa już SK Toy Story Radio. I to wyjątkowa stacja, w której zabawki nadają własne komunikaty, są newsy spod łóżka i alarmy przed sprzątaniem pokoju. Wszystko z okazji Dnia Dziecka i premiery filmu Toy Story 5 Disneya i Pixara, który odbędzie się 17 czerwca. Koniecznie wbijajcie i słuchajcie SK Toy Story Radio w apce Radia SK i na sk.pl. Usłyszycie tam DJ-ów z Radia SK i z Radia SK 2. No i może też usłyszycie mnie, panią Lampkę, kronikarkę. Serdecznie zapraszamy. Tam są same hity Disneya i naprawdę mega radio. Pamiętajcie, SK Toy Story Radio. Posłuchajcie, nie tylko dla małych.
1: SK 2.
0: A muzycznie teraz w SC 2 Zalia i jej Diament w piątkowy wieczór.

Ale dobrze, gramy wam w tym Radiu SK2 w piątkowy wieczór. To była Cleo i jej kolory lata. Ja sprawdziłam kalendarz świąt nietypowych i dzisiaj mamy Europejski Dzień Sąsiada. I to jest taki jedyny dzień w roku, kiedy można legalnie zastanowić się, jak właściwie ma na imię człowiek, który od 5 lat mieszka drzwi obok. Sąsiedzi to w ogóle taka wyjątkowa relacja, bo wiecie o sobie wszystko, ale jednocześnie nic. Nie znacie imienia, ale wiecie, że na przykład w środę była kłótnia, w czwartek przyszła nowa kanapa, a pies boi się odkurzacza, a dzisiaj na obiad to było spaghetti. Może więc tak pomyślałam sobie, że dzisiaj warto powiedzieć sąsiadowi dzień dobry, uśmiechnąć się albo podziękować za odebranie paczki. No bo wiecie, dobry sąsiad jest jak Wi-Fi. Najbardziej doceniasz go wtedy, kiedy nagle go zabraknie.

Na zegarach za moment godzina 22 to była Wiktoria Kida i Księga Żywiołów Oj Dziewczyno. Po 22 SK2 w piątkowy wieczór nie zwalnia tempa i leci dalej z najlepszymi polskimi hitami. Na początek Mysłowic, Kwiat Jabłoni i Manam, więc zostańcie z nami, bo potem playlista jeszcze bardziej rozkręca się na grubo. Antonina Van Dessel, wysyłam wam piątkowe wieczorne buziaki. Dobrego weekendu, trzymajcie się i pa!

0: Magazyn lokalny.
1: Zapraszam. Miasteczko górskie rozbite u stóp Szrenicy. Na gości będzie czekać edukacja i zabawa, a wszystko w ramach 50. rocznicy powstania karkonoskiej grupy GOPR. Wszystko też już w najbliższą sobotę w Szklarskiej Porębie. O szczegółach z naczelnikiem grupy Adamem Tkoczem rozmawiam ja, Błażej Stachewicz. Dzień dobry i zapraszam serdecznie. Spotykamy się w wyjątkowym roku.
2: Właśnie świętujemy 50-lecie grupy działania tutaj na tym terenie jako grupa karkonoska GOPR. Na pewno dla nas szmat czasu i taka chwila też do zadumy nad tą historią, jak to ratownictwo się rozwijało, jak przez te lata zmieniło się też podejście turystów i z czym musimy się teraz zmagać, jeżeli chodzi o ratownictwo. Na pewno wiele się zmieniło, nie tylko na lepsze, czasem też i na gorsze. Ale na pewno dla nas bardzo miły jubileusz, te 50 lat ratownictwa w górach. To są po prostu lata z racji tego, że jest to służba głównie ochotnicza, po prostu poświęcenia dla innych, swojego wolnego czasu, swojego zaangażowania, lata po prostu pasji i oddania się w imię idei takiej służby, bo trzeba przyznać, że nawet ratownicy zawodowi też działają bardzo dużo społecznie. To ratownictwo górskie wiąże się z jakąś pasją i 50 lat przez wszystkie te kolejne, no, znajdowali się ludzie, dla których poświęcenie dla innego człowieka było ważniejsze niż jakieś swoje prywatne sprawy. No coś niesamowitego, że taka tradycja u nas trwa i mam nadzieję trwać będzie. Duże święto dla grupy karkonoskiej GOPR. 50 lat tutaj w Karkonoszach działamy, więc z tej okazji mamy dla wszystkich turystów dużą imprezę. Miasteczko Górskie już najbliższą sobotę, 30 maja, dolna stacja wyciągu na Szrenicę. Masa atrakcji od paneli edukacyjnych poprzez strefę zabaw dla dzieci, ścianka wspinaczkowa, tyrolka, wspinanie także dla dorosłych, pokazy ratownictwa tutaj wodnego, ścianowego, bo będziemy też tam na wodzie operować na tym małym oczku wodnym koło wyciągu. Ratownictwo ścianowe na skałkach Mariankach, pokazy nowoczesnych technologii dronów, plus co godzinę panel ciekawy, edukacyjny, rozmowy z ratownikami, rozmowy z ludźmi gór na scenie właśnie tuż pod dolną stacją wyciągu.
1: Jacy goście się pojawią? Czy możemy tutaj zdradzić trochę tajemnicy?
2: Z racji tego, że jest to przede wszystkim 50-lecie ratownictwa, panele w większości będą o górach, w których będą występować ratownicy, ale też nie zabraknie naszych najważniejszych partnerów. Będzie dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego Andrzej Raj, gdzie z prezesem Grupy Karkonoskiego będzie rozmawiał o tym, jak te 50 lat ostatnich w Karkonoszach zmieniło turystykę, zmieniło podejście do bezpieczeństwa, jak te góry z tą taką presją tłumów aktualnie sobie radzą i jak to oddziałuje na przyrodę i na samo ratownictwo, jak to wszystko się zazębia we współpracy karkonoskiego GOPR-u oraz parku. Będą też panel o ratownictwie wodnym, gdzie będzie można posłuchać, jak wyglądają akcje powodziowe. Zwykle z tym GOPR nie jest kojarzony, a jest to też taka działka interesująca, gdy w sytuacjach kryzysowych wszystkie służby działają razem, więc będziemy opowiadać także o tego typu zdarzeniach. Pod względem wspinaczkowym panel omawiający wypadki w górach, wspinaczkowe, dlaczego do nich dochodzi, jakie wspinacze popełniają błędy, także jeżeli jesteśmy tym zainteresowani, to możemy się dowiedzieć po prostu, jak wspinać się bezpieczniej, ucząc się na błędach innych. Tych wypadków wspinaczkowych mamy niestety coraz więcej, nawet do kilku w miesiącu. Są to błędy często podstawowe, o których warto mówić i warto o nich będzie posłuchać właśnie na 50-leciu, by samemu nich nie popełniać i wspinać się bezpiecznie.
1: Czyli będą panele skierowane do dorosłych, którzy korzystają z gór troszeczkę bardziej ekstremalnie, ale będą też spotkania dla najmłodszych, ponieważ sobota to jest 30 maja, już za rogiem jest 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka, a GoProwcy od wielu, wielu lat, przynajmniej odkąd pamiętam, w Dzień Dziecka nie zapominają o najmłodszych. Co będzie właśnie dedykowane do najmłodszych podczas tej imprezy związanej z 50-leciem, bo łączycie te dwa święta.
2: Tak, jak najbardziej od lat ten Dzień Dziecka świętujemy, by te dzieci też edukować poprzez zabawę o bezpieczeństwie w górach. Tak samo będzie też w ramach Miasteczka Górskiego. Dla najmłodszych będzie masa atrakcji. Od nauki wspinania poprzez zjazdy na tyrolce, strefę edukacyjną z konkursami, zabawami. Będą tam animatorzy oraz ratownicy, którzy tutaj będą właśnie podpowiadać, jak bezpiecznie zachowywać się w górach, ale też pomagać w tym, jak w takie wycieczki się przygotować najmłodszym, też opowiadać o pierwszej pomocy, ale też właśnie typowe atrakcje, które dzieciaki na pewno będą rozchwytywać, właśnie tyrolka, wspinanie na ściance wspinaczkowej, także zapraszamy całymi rodzinami.
1: To teraz gdzie? Szklarska Poręba, miasto u stóp Szerenicy, od której ruszacie i w którym konkretnie miejscu?
2: Tak, Szklarska Poręba, dolna stacja wyciągu na Szrenice, tam przy skałkach Mariankach. Na pewno z daleka będziemy bardzo widoczni. Impreza zaczyna się o godzinie 10 i trwa do 18. Jeżeli chodzi o szczegóły harmonogramu, zapraszamy na nasze media społecznościowe. Tam znajdziecie Państwo wszystkie szczegóły, kiedy zaczynają się poszczególne panele i jakie atrakcje w ramach tego miasteczka można znaleźć.
1: A szczegóły, tak jak Pan Naczelnik powiedział, na Facebooku, no i do zobaczenia już w najbliższy weekend w sobotę na Szklarskiej Porębie. Zarówno duzi, jak i mali miłośnicy gór bardzo mile widziani. Bycie GoProwcem to nie jest po prostu skończenie jakiegoś kierunku studiów, to nie jest wybranie ścieżki kariery zawodowej, tylko to jest przede wszystkim ogromna pasja do gór, pasja, która chyba przysłania wszystkie inne rzeczy w tym wypadku.
2: Trochę tak jest, że te najbardziej zaangażowane osoby trochę jakby całe swoje życie poświęcają temu ratownictwu, gdzie ten GoPr nie jest w zasadzie częścią ich życia, a całym ich życiem. I no, jest to coś wspaniałego pod względem tego, że no, ta idea takiej bezinteresownej pomocy angażuje tych ratowników naszych na tyle, że poświęcają dlatego po prostu wszystko. I że ta idea dalej trwa, mimo tego, że czasy, można powiedzieć, że są coraz trudniejsze, gdzieś pogoń za pieniądzem, każdy tego z wolnego czasu ma coraz mniej, ale dalej znajdujemy ludzi, dla których taka idea potrafi się przerodzić po prostu w całe ich życie.
1: Ilość turystów, którzy pojawiają się na szlakach, czy to właśnie ci turyści wpływają na to, jak działa GoPr, w jaki sposób funkcjonujecie?
2: Na pewno ilość tych turystów, która zmieniła się diametralnie, widzimy z tego roku na rok, że jest ich coraz więcej i wraz z ich ilością musi się zmieniać także GoPr, bo tych zdarzeń, wypadków z roku na rok mamy 10-15% więcej. W ciągu dnia potrafi być to nawet powyżej 10 wyjazdów, gdzie niektóre akcje potrafią trwać kilka godzin, więc by wyjść temu naprzeciw, GoPr każdego roku musi znajdywać nowe sposoby, by działać jeszcze sprawniej, docierać do tych turystów jeszcze szybciej. Wymagania też takiego turysty, jeżeli chodzi o czas oczekiwania na pomoc, są coraz większe. Ludzie już nie wyobrażają sobie, że na pomoc trzeba czekać na przykład 45 minut czy godzinę. Takie społeczne oczekiwanie, że jak się zadzwoni po pomoc, to ona będzie za chwilę, za 5 minut i przyleci śmigłowiec, chociaż tego śmigłowca tutaj nie ma, a często ratownicy do tych najtrudniejszych miejsc po prostu idą na piechotę. Ta sprawność właśnie wyjazdu szkoleniowa ratowników musi być coraz wyższa, nasza struktura organizacyjna też musi się do tego dopasowywać, więc dużo wyzwań, ale ta pasja pozwala nam świetnie sobie z tym radzić.
1: Dużo więcej was jest teraz niż kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu. Czy jest to adekwatne do tej liczby turystów, którą widujemy w Sudetach?
2: Na pewno ilość ratowników zawodowych uległa znacznemu zwiększeniu. Gdy GOP tutaj zaczynał w tym rejonie, no to tych ratowników zawodowych było dwóch, trzech, a teraz mamy ich 24. Więc tutaj zwiększenie jest znaczne, ale trzeba przyznać, że w stosunku do tej wzrostu wypadkowości, no dalej, jeżeli chodzi o służbę zawodową, tych ratowników mamy za mało. Cały czas zabiegamy w ministerstwie, by tych etatów przyznali na ten rejon więcej, ponieważ ta turystyka jest coraz bardziej popularna, co jakby mnie osobiście cieszy, że ludzie się ruszają, spędzają czas aktywnie, rowery, wspinanie, to są wspaniałe sporty tutaj w naszej okolicy do uprawiania. Nie, rower-

0: Śnieżkę, na którą bardzo wielu turystów się wybiera, pojawiło się inne zjawisko, że właśnie te wypadki, które do tej pory miały miejsce raczej w jakimś takim konkretnym regionie, powiedzmy, że to były okolice Śnieżki, okolice Domu Śląskiego, teraz są dużo mocniej zdecentralizowane, rozproszone. Czy to jest duży problem dla GoPro?
1: Czy problem? Na pewno jest to jakieś tam wyzwanie pod względem właśnie obsłużenia tego sprawnie, tak by żaden poszkodowanych nie musiał na tą pomoc długo czekać. Te wypadki są rozproszone po całej Kotlinie Jeleniogórskiej. Są to wypadki różnego typu, od skomplikowanych działań jakichś przy ratownictwie związanym z obsługą paralotniarzy, ściąganiem ich z drzew, poprzez wypadki wspinaczkowe, gdzie często są skomplikowane urazy i to zabezpieczenie medyczne, transport do szpitala jest priorytetowy, poprzez standardowe potknięcia i zwichnięcia, których w sezonie wakacyjnym też jest masa. To wszystko trzeba ze sobą pogodzić, sprawnie zarządzać tymi zespołami, którymi po tych górach jeżdżą. W weekendy ze wsparciem ochotników jest to na pewno ułatwione, ale w tygodniu, gdy na posterunku zwykle zostają sami ratownicy zawodowi, no mamy z tym coraz większe trudności, więc o te etaty w ministerstwie mam nadzieję, że kiedyś się doprosimy, bo bez tego jest coraz trudniej.
0: Etaty to powiedzmy ta potrzeba pierwszego rzędu, ale ze sprzętem chyba jest w porządku. Czy tutaj też jakieś potrzeby związane ze sprzętem stacja odczuwa, raczej GoPro odczuwa?
1: Jeżeli chodzi o sprzęt, to potrafimy sobie świetnie radzić. Grupą zarządzamy bardzo sprawnie, realizujemy bardzo dużo projektów unijnych. Dzięki tym dofinansowaniom kupujemy najnowocześniejszy sprzęt i tutaj pod tym względem nie mamy takich dużych trudności finansowych. Jest to inna pula pieniędzy niż ta, która idzie na pensje ratowników czy też etaty. Więc dzięki właśnie wsparciu 15% z biletów do Karkonoskiego Parku Narodowego możemy realizować bardzo dużo projektów unijnych, bo te pieniądze są dla nas trochę tak zwanym wkładem własnym w te projekty. Więc pod tym względem sprzętowym myślę, że jesteśmy na najwyższym światowym poziomie. Korzystamy z nowinek, z najnowocześniejszych opcji, więc teraz zostaje nam trochę ta kwestia po prostu etatów, tych pensji dla ratowników, bo to trochę nie jest zależne od nas. To jest kwestia ministerstwa, a zresztą radzimy sobie.
0: Do rozmowy z panem Adamem Tkoczem, naczelnikiem karkonoskiej grupy GoPro, jeszcze będziemy mieli okazję powrócić. Natomiast ja chciałem serdecznie przypomnieć, że już w tą sobotę w Szklarskiej Porębie przy Dolnej stacji wyciągu na Szrenicę. Od godziny 10 do późnego wieczora będzie na wszystkich czekało miasteczko górskie rozbite z okazji 50-lecia GoPro, a tam masa atrakcji. Szczegóły możecie znaleźć m.in. na Facebooku Karkonoskiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
2: Magazyn lokalny.
0: Przy mikrofonie Błażej Stachewicz. Zapraszam na kolejną rozmowę z Adamem Tkoczem, naczelnikiem karkonoskiej grupy GoPro, a będziemy m.in. rozmawiać o Facebooku, bo grupa mocno rozwinęła swoje media społecznościowe i mają na koncie już ponad 100 tysięcy obserwujących. Błażej Stachewicz, zapraszam.
1: Tak, jak najbardziej. Pod kątem bezpieczeństwa to wydaje mi się, że jest to jedno z wielu teraz źródeł informacji, a dla niektórych osób pierwsze, bo z tych mediów społecznościowych korzystają na co dzień i publikując tam informacje docieramy do bardzo dużego grona turystów, do którego w inny sposób nie ma dostępu poprzez tradycyjne media typu strona internetowa czy też jakieś przekazy radiowe, telewizyjne. Te media społecznościowe są już dużą częścią życia większości z nas, więc obecność tam jest kluczowa, więc nasz zespół pracuje nad tym, by informacje, które tam znajdziemy, były aktualne i wchodząc tutaj na Facebooka Grupy Karkonoskiego, czy też na konto na Instagramie, żeby mogliśmy tam znaleźć po prostu aktualne informacje z gór o warunkach pogodowych, o zagrożeniu lawinowym, materiały edukacyjne, jak taką wycieczkę w góry się przygotować.

0: te materiały muszą być publikowane na bieżąco. W zasadzie każdego dnia jest jakiś post u nas na naszych social mediach. Jest to duże zaangażowanie, ale wydaje mi się, że teraz to jest to po prostu konieczność, by w takich mediach społecznościowych być i istnieć. Pod względem edukacji wydaje mi się, że przekłada się to doskonale. Lepiej stosować prewencję niż ściągać tych ludzi z gór już z urazami, z problemami. Dlatego tutaj ta misja edukacyjna to jest nasz bardzo ważny tutaj jakby dział i wydaje mi się, że te social media w tych obecnych czasach jest to doskonała forma, by przekazywać tą wiedzę.
1: Góry trochę się zmieniają, szlaki się trochę zmieniają. Kiedyś to były takie drogi powiatowe, po których czasami gdzieś przeszedł turysta raczej dość dobrze przygotowany, bo jak ktoś nie wiedział, jak chodzić po górach, to po prostu po nich nie chodził. Natomiast teraz, idąc na przykład na Śnieżkę w okolicy Domu Śląskiego albo tych bardziej popularnych schronisk, można mieć wrażenie, że wchodzimy do zatłoczonego hipermarketu. Ta specyfika turysty chyba też się zmienia. To już nie jest chodzenia po górach. To się stało taką bardzo mainstreamową czynnością.
0: Po części tak, bo mamy takich turystów, którzy nie przyjeżdżają na wakacje w góry, tylko niejako do Karpacza, do Szklarskiej Poręby. Tam mają hotel ze spa, z wypoczynkiem, a jednego wybranego dnia postanawiają wyruszyć po prostu na Szrenicę, na Śnieżkę. Nie przygotowując się do tego tak jak do wyjścia w góry, tylko jak do kolejnego spaceru poza hotel, gdzie ubranie i wyposażenie plecaka jest, można powiedzieć, kompletnie nieadekwatne nawet do celów w warunkach letnich, bo ci turyści po prostu tak jak w hotelu są, wychodzą za drzwi, idą w te góry.
1: Trochę jak nad morzem, tak. Albo na wakacjach all inclusive. Wychodzimy, jesteśmy, z okna widać Szrenicę albo Śnieżkę, więc musi być blisko.
0: Tak, korzystamy z wyciągu, wjeżdżamy na górę, także jesteśmy za chwilę na szczycie, a tam okazuje się, że warunki trochę się zmieniają, że jest 10 stopni mniej, że szlak w sumie to jest trudny, a my nawet nie zabraliśmy nic do picia, nie zabraliśmy latarki, za chwilę zrobi się ciemno, także mamy też takie niestety pokłosie tych turystów, którzy w tych górach trochę są jak na miejskim deptaku, w zasadzie zaskoczyć może ich tam wszystko. Większość z nich dzięki temu, że wybierają się naprawdę na te najprostsze szlaki, idą od wyciągu do najbliższego schroniska i wracają, nie przeżywa żadnych poważnych przygód, mają to szczęście, że trafiają na dół bezpiecznie, ale trzeba pamiętać, że wychodząc w góry właśnie z krainy nieprzygotowanym, narażamy się na duże niebezpieczeństwo, bo każdy najmniejszy błąd, który popełnimy, albo coś, co nas w tych górach zaskoczy, może doprowadzić do jakiejś tragedii. Może się to wydawać nad wyraz, bo idziemy od szlaku, od górnej stacji wyciągu na Kopę do Domu Śląskiego, to jest kilometr. Jest droga brukowana, gładziutka, nic się nie może wydarzyć. To jak spacer po lesie w parku, ale jeżeli warunki w górach nagle się zmienią, czy też tutaj nie mówiąc już w ogóle o warunkach zimowych, kiedy mgła, zamieć śnieżna potrafi ograniczyć widoczność do kilku metrów, to idąc bez wyposażenia na taką wycieczkę, naprawdę łatwo o nieszczęście, nie mówiąc tutaj na przykład o niezabieraniu latarek i dziwieniu się, że o 16 jest ciemno. Cały czas takie z tego typu zdarzenia są, ale to nie jest jedyny rodzaj turystów, bo mamy też oczywiście duże grono, które stale się powiększa, turystów doskonale wyposażonych, z mapami, z odpowiednią odzieżą, obuwiem, w zimie posiadających raczki, kijki trekkingowe. Także to nie jest tak, że tutaj trafiają coś sami turyści, którzy pojawiają się w tych górach niejako trochę z przypadku przy okazji wizyty w hotelu.
1: Ten turysta w japonkach to jest chyba jednak mniejszość.
0: Tak, to raczej jest taki trochę mit, że te góry są zalewane przez takich turystów, którzy zupełnie w klapkach gdzieś wędrują na tą Śnieżkę. Myślę, że w sezonie wakacyjnym no, statystycznie no, kilka osób takich się niestety zdarza, ale na szczęście jest to coraz mniejszy procent i to, ta świadomość ludzi w jakiś tam sposób jest coraz większa. Najlepiej to widać właśnie w sezonie zimowym, kiedy tak z wyposażenia takiego obowiązkowego jest na tej liście bezpieczeństwa więcej i wędrując po szlakach, zwłaszcza po tych troszkę mniej popularnych, widać, że te osoby odrobiły zadanie domowe i naprawdę przygotowały się do wycieczki.
1: Ja zawsze się zastanawiam, bo tak jak pan powiedział, w sezonie zimowym w góry raczej ruszają te osoby, które są przygotowane, które nie mają obaw, mają świadomość tego, jak wyglądają góry zimą. Natomiast latem góry chyba wydają się troszeczkę tak bardziej przyjazne dla tych też niedzielnych turystów, co widać chociażby po statystykach odwiedzin w Karkonoskim Parku Narodowym. A z perspektywy GoPro, który okres jest takim cięższym, bardziej wymagającym dla was? Bo no, zimą na pewno trudniej się ratuje, ale chyba tych wypadków jest trochę mniej. Czy jak to wygląda z pana perspektywy?
0: Jeżeli chodzi o taką trudność dla ratowników, to na pewno ta zima, bo rzeczywiście akcji mamy trochę mniej, chociaż w sezonie ferii to też nie jest tak, że siedzimy i z założonymi rękami i patrzymy w sufit, bo też jest po kilka wyjazdów na dzień, ale często są to akcje trudne, które trwają po 5-6 godzin w tych trudnych warunkach zimowych, gdy wieje wiatr, mamy duży mróz. Dla ratowników jest to po prostu duży fizyczny wysiłek, kiedy trzeba działać często na piechotę, na nartach skiturowych. Lato, trochę inny okres, bo do większości wypadków dojedziemy samochodem, quadem, więc tego chodzenia i takiej fizycznej pracy jest mniej, ale za to jest to trochę praca taśmowa, bo ratownicy jak wyjadą do pierwszego wypadku o 9, to często z ostatniego wracają już o 18, 19, gdzie nawet nie ma kiedy zjeść obiadu, bo jeździ się od zdarzenia do zdarzenia. Trochę mniej właśnie fizycznej roboty, bo właśnie większość poszkodowanych jest osiągalna pojazdami mechanicznymi, ale ilość tych zdarzeń już naprawdę robi wrażenie i często po prostu nawet nie ma chwili odpoczynku.
1: Mamy już lato w górach?
0: Myślę, że można powiedzieć, że tak. No, ten śnieg cały już zszedł, temperatury są coraz wyższe, już te przymrozki raczej się nie pojawiają, więc jest to już sezon letni takiego największego ruchu turystycznego. Trzeba przyznać, że te karkonosze są bardzo przyjazne dla całych rodzin. Ilość schronisk i ich zagęszczenie chyba jest niespotykana w takim stopniu nigdzie indziej w Polsce. To powoduje też, że ta turystyka w karkonoszach jest tak masowa, bo jest po prostu dostępna, łatwa, przyjemna. Jeżeli mamy pogodę, to można wędrować od schroniska do schroniska, zajadać ciepłą szarlotkę z lodami, cieszyć się widokami i na wycieczce z całą rodziną naprawdę świetnie spędzić czas, więc stąd też tak duże natężenie ruchu w karkonoszach.
1: Czyli lato już gości również na karkonoskich szczytach. Raczki możemy zostawić w domu, tak. Ale co powinno znaleźć się w plecaku, jeżeli ruszamy teraz na szlak gór?
0: Pamiętajmy o tym, że ta temperatura między grzbietem Karkonoszy, a tutaj Kotliną Jeleniogórską dalej może znacząco się różnić. Ta różnica może wynosić na 10-15 stopni. W górach na grzbiecie często wieje wiatr i ta temperatura odczuwalna naprawdę jest niższa, więc nie zapominajmy, pierwsza rzecz, o czymś cieplejszym, najlepiej przeciwdeszczowym, jakby nas w sezonie letnim jakiś deszcz na grzbiecie zaskoczył. Oczywiście napoje, sezon letni to podstawa, żeby nie odwodnić się na szlaku, coś na głowę. Na grzbiecie Karkonoszy też nie ma gdzie się przed słońcem schować, także ta czapka to jest absolutny niezbędny element wyposażenia, bez niego ciężko mówić o bezpiecznej turystyce. często już niestety w tych warunkach letnich mamy udary, mamy przegrzania, gdzie właśnie długotrwała wędrówka po słońcu potrafi doprowadzić do wypadków, do niebezpiecznych zdarzeń, więc nie zapominajmy o czapce, krem przeciwsłoneczny też się przyda, dużo wody ze sobą, no i te niezbędniki, mapa, powerbank, żeby zawsze zasilił nam telefon, no i dobre obuwie i ta przeciwdeszczowa kurtka.
1: Ja jeszcze niezmiennie zachęcam do instalowania aplikacji Ratunek na telefonie. No i planowanie trasy, to też jest bardzo istotnym elementem. Często widzimy na znakach godzina do, półtorej godziny do. Jak to interpretować? No bo każdy chodzi inaczej, każdy ma inną kondycję, jeden chodzi wolniej, drugi szybciej, czasami idziemy całą rodziną.
0: Jeżeli chodzi o te oznaczenia, które mamy w górach, są to po prostu uśrednione czasy dotarcia. Jeżeli poruszamy się takim typowym turystycznym tempem i nie robimy zbyt dużych przystanków, to w tym czasie tak zwanym strzałkowym, czyli tym, co znajdziemy na oznaczeniach, do tego celu powinniśmy dotrzeć. Na pewno w warunkach zimowych trzeba brać na to dużą poprawkę. Jeżeli jest więcej śniegu, trzeba przecierać, to ten czas powinniśmy traktować jeszcze z jakimś zapasem. Najważniejsze, by taką wycieczkę po prostu w całości zaplanować sobie jeszcze przed wyjściem. Teraz nie o to chodzi, żeby nawet liczyć to samemu. Są aplikacje zarówno na telefon, jak i na stronach internetowych, które automatycznie wyliczą nam czas wejścia na Śnieżkę i z powrotem, z wybraną trasą, i podają kilometry oraz całkowitą długość wycieczki w godzinach, i mając taką wiedzę, już wiemy, że często wyjście o 15 czy o 16 na Śnieżkę to nie będzie dobry pomysł, tylko trzeba odpowiednio rano wcześnie wstać. Pamiętajmy, że w sezonie letnim zwykle po południu pojawiają się burze, które potrafią być bardzo niebezpieczne, więc to wczesne wyjście daje nam zapas, jeżeli chodzi o burze, daje nam zapas, jeżeli chodzi o długość odpoczynków, będzie więcej czasu na podziwianie pięknych widoków. To jest zwykle recepta na te podstawowe problemy. Wstajmy rano i idźmy po prostu jak najwcześniej w górę.
1: Skoro wywołaliśmy już te zjawiska atmosferyczne w górach, jak się zachować, jeżeli już złapie nas burza w górach?
0: W przypadku burzy to najważniejsza jest prewencja, bo jeżeli ta burza nas złapie, to tak naprawdę już niewiele możemy zrobić, co by nam pomogło. Standardowo przykucamy, nogi trzymamy blisko, ale czy unikamy przebywania pod wysokimi masztami, drzewami, ale to już jest tak zwana ostateczność. Z tej wiedzy najlepiej, żebyśmy w ogóle nie korzystali. W obecnych czasach, mimo tego, że tutaj kilka tygodni temu kolejna tragedia na Giewoncie, kiedy turyści ulegli porażeniu piorunem, należy pamiętać, że można tych sytuacji stosunkowo łatwo uniknąć, sprawdzając prognozę pogody, nie tylko dzień wcześniej, ale także na telefonie w ciągu dnia. Mamy tak zwane radary pogodowe, które obrazują aktualny stan pogody, doskonale pokazując, czy zbliżają się jakieś fronty, czy nie. To jest tylko kilka sekund, by taki radar sobie odświeżyć w ciągu dnia, by rozglądać się i po prostu patrzeć też w niebo, czy dzieje się coś niepokojącego. A jeżeli widzimy jakiekolwiek chmury burzowe, zawróćmy, zejdźmy jak najszybciej na dół. To jest gwarant naszego bezpieczeństwa.
2: Magazyn lokalny.
1: Panowie, na początek proszę się przedstawić. Zaczniemy od kolegi po mojej
3: lewej. Waldemar Beck.
1: Oraz?
4: Darek Kmiecik.
1: I Błażej Stachewicz. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym magazynie lokalnym ESKI2 Jelenia Góra. Dzisiaj przenosimy się do Wojcieszowa i troszeczkę w czasie się też przenosimy, bo do początku lipca wtedy startuje galeria piosenki pięknej. Panowie, ja tu widzę na plakacie, który to jest numer, ale chciałbym to od Was usłyszeć już kilka edycji za nami.
3: No tak, mówimy tu o podróży raczej w przyszłość, niedaleką. Będzie to 8. edycja Galerii Piosenki Pięknej. Wojciechowie i zapraszamy serdecznie wszystkich słuchaczy radia i nie tylko, i wasze rodziny tak samo.
1: Galeria Piosenki Pięknej to jest przede wszystkim muzyka, ale na równi z muzyką też jest spotkanie fajnych ludzi, międzypokoleniowe, bo z tego co pamiętam, to zawsze pojawiają się i te starsze pokolenia miłośników takiej muzyki nieco spokojniejszej, można powiedzieć też poezji śpiewanej, ale też ich dzieci, wnuki, czy w tym roku ma być podobnie?
3: No mamy nadzieję. Początki może nie były takie optymistyczne galerii, bo było bardzo mało wykonawców. Właściwie zaczęło się od tego, że byli to wykonawcy nasi, lokalni, którzy coś tam umieli śpiewać, umieli grać na gitarze. I z czasem to się przeradzało w coraz... rozrastało się. Zapraszaliśmy coraz więcej zespołów różnych. A i jeśli chodzi o widownię, to tak samo. To sami zauważyliśmy, że przejście na dwudniowy cykl tej galerii spowodowało to, że przyjeżdżają ludzie, tak jak powiedziałeś, starsi, i przywożą ze sobą swoje dzieci i swoje wnuki. Także pokolenie mamy, ostatnio to nawet można powiedzieć śmiało, 3 pokolenia występują na naszej galerii.
4: A jeżeli chodzi o odbiorców, to przyjeżdża do nas... No można powiedzieć już cała Polska, bo przyjeżdża i Janek z Krakowa, i Jola z Podtorunia, i Szczecin przyjeżdżał, Poznań przyjeżdżał, nie mówiąc tu o lokalnych, czyli Jelenia Góra, Złotoryja. Mhm. No a tak. Jeszcze, a w tym roku po raz pierwszy zaczynamy Galerię Piosenki Pięknej od czwartku. To jest po raz pierwszy, zobaczymy jak to zacznie funkcjonować, z tym, że w czwartek to są śpiewanki przy ognisku, czyli spotykamy się... Rozgrzewka. Spotykamy się, rozpalamy ognisko, gitary i śpiew. Zapraszamy wszystkich chętnych.
1: Tutaj warto wspomnieć, że Galeria Piosenki Pięknej to też pole namiotowe.
3: Pole jest ograniczone oczywiście, dlatego kto pierwszy, ten lepszy, wiadomo. Ale są też miejsca na kampery. Kamperem również przyjeżdżają. I myślę, że to spowodowało to dwudniowa, cykl tej dwudniowy, tej imprezy spowodowało to, że coraz więcej właśnie ludzi zaczęło przyjeżdżać z namiotami, kamperami. No bo to już można wtedy tak stanąć, odpocząć, tak w ciągu dnia pozwiedzać, a wieczorem posłuchać wspaniałej muzyki.
4: No i co jest ważne, pole namiotowe, kampery, wszystko jest za darmo.
1: No właśnie, to jest fajne, bo ten okres letni to jest okres, kiedy festiwali jest naprawdę sporo, są te komercyjne, są te mniej komercyjne, płatne, bezpłatne, natomiast u was przede wszystkim to wszystko się zrodziło z potrzeby, no z takiej spontanicznej potrzeby, żeby coś podziałać wspólnie, no bo to jest jednak grupa przyjaciół z Wojciechowa, która nagle przy okazji grania na gitarze, śpiewania wspólnego jakiegoś ogniska, stwierdziła, że no, zróbmy festiwal, dlaczego nie? No i od 7-8 lat już wam się to udaje.
3: No tak, mamy nadzieję, że jest to jakaś promocja naszego pięknego notabene miasta, położonego w urokliwym miejscu w Kotlinie, na Pogórzu Kaczarskim. Jest co zwiedzać, przede wszystkim przepiękne tereny przyrodnicze, są trasy rowerowe, ale to jest dodatek. Przede wszystkim to jest Galeria Piosenki Pięknej, gdzie można wieczorem się zrelaksować przy naprawdę dobrej muzyce, przy tekstach, może nie tyle ambitnych, ale takich opowiadających o życiu, o górach przede wszystkim, o lesie, o tym, co nas boli, co nam w sercu gra, opowiem, że w ten sposób.
1: A właśnie, skoro jesteśmy przy tekstach, przy muzyce, czego możemy się spodziewać? Bo to jest raczej taki muzyczny klimat gitarą i piórem, borowic, czy idziecie trochę w tym roku w innym kierunku?
3: Może troszkę tak, ale no, generalnie to zawsze było właśnie piosenka turystyczna, piosenka...
4: Poezja śpiewana,
3: tak.
4: Szanty.
3: Zdarzają się. Ktoś by powiedział, że szanty w górach, no trudno, ale w górach też mieszkają żeglarze. Są dookoła kluby żeglarskie, które też przyjeżdżają.
1: Kto się temu dziwi, ten chyba nigdy nie był w górach.
3: Tak, tak. I pływał w górach na żeglówce.
1: Oczywiście.
3: A to było można na przykład na Pilchowicach robić doskonale. I myślę, że cały czas będziemy szli w tym samym kierunku. Muzyka, poezja śpiewana, piosenka turystyczna. Piosenka z tekstem.
1: Wspólnym mianownikiem zawsze będzie gdzieś gitara.
3: Tak, przede wszystkim gitara. To jest w sumie wszystkie zespoły, to jest taki motyw wiodący. No są zespoły, które bardziej mają instrumentarium rozbudowane, ale generalnie gitara to jest podstawa.
4: Gitara i ognisko, nie? Z czym się zawsze nam kojarzy takie śpiewanie pod niebem, znaczy, z tym, kiedyś jak byliśmy młodzi, to samo, były ogniska, były gitary.
3: Wędrujemy, wieczorem siadamy przy ognisku, śpiewamy i gramy na gitarze.
4: I gramy na gitarze.
1: Tutaj warto też jeszcze poruszyć temat organizatorów, no bo wy jesteście, reprezentujecie grupę organizatorów, czyli Kreatywny Wojcieszów, to stowarzyszenie, które działa w Wojcieszowie już od wielu lat. I Galeria Piosenki Pięknej to chyba nie jest jedyna rzecz, którą się zajmujecie.
4: Główna impreza całego roku. Udaje nam się czasami organizować pomniejsze koncerty. No, w tym roku Lubelska Federacja Bardów była na sali widowiskowej, ale tak naprawdę Galeria Piosenki Pięknej to jest to, w czym uczestniczy 100% członków stowarzyszenia. A co ciekawe, stowarzyszenie nasze nie jest takim tworem w cudzysłowie sztucznym, tylko jesteśmy kolegami.
3: To jest to grupa, która zawiązała się po to, żeby coś zrobić, żeby coś zmienić w Wojciechowie, żeby nie było tak, że zawiązujemy się, zrobimy coś tam jednego i koniec, nie ma nas. Ale jak powiedziałeś, działamy już od kilku lat i galeria jest tym wiodącym tematem, ale przy okazji odbudowaliśmy troszkę miejsce tam, gdzie się odbywa galeria, w takim sensie, że zrobiliśmy ławki dla widzów. No bo na początku to było, ktoś przyniósł siedzenie, to siedział.
1: To siedział.
3: Ktoś przyniósł koc, to leżał na trawie. W tej chwili trochę wygodniej jest. Przy okazji w ciągu roku, tak jak Waldek powiedział, robimy też koncerty w ciągu roku. Może nie tak często, jakbyśmy chcieli, ale odbywają się też takie już kameralne bardziej takie występy, koncerty. Zapraszamy ludzi na takie koncerty kameralne bardzo.
1: Czy macie wrażenie, że Galeria Piosenki Pięknej poza tymi koncertami właśnie też troszeczkę tak cementuje tą lokalną społeczność?
4: Ja powiem szczerze, zauważyłem, że coraz więcej ludzi przychodzi z Wojciechowa. Cieszy mnie to, naprawdę cieszy, bo ciężko jest zachęcić tego typu muzyką do tego, żeby przyjść.
3: No tak, ta muzyka jest skierowana do pewnego, powiedzmy, ograniczonego forum, tak, słuchaczy. Ale coraz więcej, tak jak Waldek mówi, coraz więcej ludzi zaczęło się do niej przekonywać, że jednak to jest muzyka, przy której można spokojnie posiedzieć, nawet porozmawiać, odpocząć, spotkać się ze znajomymi.
4: A przy okazji zjeść dobrą smaczną kiełbaskę.
1: Czyli, krótko mówiąc, świetnie spędzić czas pod gołym niebem, na świeżym powietrzu, w fajnych okolicznościach przyrody, z pięknymi widokami dookoła i troszeczkę się wyciszyć, uspokoić od tego codziennego pędu.
4: I co jest fajne, to że ci ludzie, którzy po raz pierwszy są, są zaskoczeni pozytywnie tym.
1: Co ich zaskakuje najbardziej?
4: No, nie wiem, koleżanka przyszła z trzyletnim synkiem i mówi, nie wiedziała, że tu można kocyk sobie położyć, powiedzmy, usiąść z dzieckiem. No, zapomnieć o wszystkim, że muzyka faktycznie nie przeszkadza, nie jest hałaśliwą muzyką. I tak jak mówiliśmy, porozmawiać, troszkę się zresetować.
1: No i do tego też bardzo serdecznie zachęcamy naszych słuchaczy. Panowie, to teraz wchodzimy już w kartę dań tegorocznego Festiwalu Galerii Piosenki Pięknej. Tak jak już wspomnieliście, z dwóch dni festiwal rozrósł się do trzech dni, czwartek śpiewanki przy ognisku, czyli tutaj można powiedzieć, że to taki będzie wieczór wolnego mikrofonu, każdy może przyjść z gitarą, czy tutaj też będzie jakiś set wykonawców zaplanowany?
4: Nie, tu wyobrażamy sobie to tak, że po prostu rozpalamy ognisko. No niestety nie będzie mikrofonu.
3: Bez parcia na mikrofony.
4: Bez parcia na mikrofony. Siadamy przy ognisku i zapraszamy wszystkich z gitarami.
1: Czy jeżeli ktoś lubi grać potrafi grać albo lubi śpiewać.
3: To... I spędzi czas przy ognisku z gitarą, to serdecznie zapraszam.
1: I tutaj to będzie taka rozgrzewka, natomiast te główne już dni Galerii Piosenki Pięknej to piątek i sobota, 3 i 4 lipca. Start już w takich godzinach południowych. Ja może nie będę całego line-upu tutaj przedstawiał naszym słuchaczom, bo to wszystko jest dostępne oczywiście na stronie Kreatywnego Wojcieszowa na Facebooku Galerii Piosenki Pięknej, ale was, panowie, chciałem zapytać, tak, macie jakieś swoje typy, wasze ulubione zespoły, albo jeżeli byście mieli czas, żeby wyskoczyć tylko na jedną z tych grup, które odwiedzą w tym roku Wojcieszów, to na którą?
3: Ja osobiście grupa Na Swoim, to jest taki mój ulubiony wykonawca w pierwszy dzień. Natomiast drugi, no cóż, Jacek Kadis i Gabigunia. To są też takie zespoły, na które, jeżeli miałbym wybór, to bym poszedł, ale nie wykluczam pozostałych, absolutnie.
1: Absolutnie nie, tutaj mówimy o takich prywatnych,
3: tak, osobistych preferencji. To takie moje prywatne, numer jeden.
1: Tak, a ty, Waldku, na kogo
4: to czekasz? Znaczy, jeżeli chodzi o mnie, to no ja tu nie będę typował, aczkolwiek bardzo mnie interesuje. Są grupy tutaj, wykonawcy, których słuchałem już. O tak, których słuchałem, ale są, tak jak Niesamowita Sprawa z Poznania. Oni uprawiają właśnie szanty, między innymi. I to mnie bardzo, bardzo ciekawi. Ale również Piotrek Żelewski, W Sam Środek z Zielonej Góry, Międzyczasem też, to jest dla mnie zespół taki, znak zapytania, z Kamiennej Góry. Mhm. Także nasi tutaj, lokalsi, nie? Lokalni. No i jestem sam bardzo zainteresowany Wolną Sceną, na których mamy w tej chwili 5 chętnych do wystąpienia na tej scenie.
1: Nie? Ty mi także... troszeczkę skradłeś, bo ja chciałem polecić tą Wolną Scenę właśnie.
4: No to możesz to zrobić.
1: Cofamy, dobra, drodzy Państwo. Ja natomiast chciałbym bardzo gorąco Wolną Scenę w sobotę o 15 do 17. Tam już powiedziałeś, że będzie już 5 wykonawców jest zakontraktowanych.
4: Tak, 5 wykonawców jest zakontraktowanych i no niestety tu czas mamy ograniczony i żeby każdy mógł siebie zaprezentować, no to w tym roku no niestety już miejsca nie ma, ale zapraszamy na przyszły rok.
1: O, to już warto bukować. Panowie, jeszcze na sam koniec chciałem zapytać, dlaczego warto spędzić czas właśnie w Wojcieszowie już na początku lipca. Po części odpowiedzieliśmy na to pytanie przez całą naszą rozmowę, ale gdybyśmy tak mieli w krótkich, żołnierskich słowach jeszcze zachęcić słuchaczy, dlaczego akurat wtedy do Wojcieszowa trzeba przyjechać?
3: Dlaczego? No dlaczego? Dlatego, że po pierwsze doskonali wykonawcy, doskonała muzyka, piękne walory przyrodnicze, cisza, spokój, dobra kuchnia, bo to nie jest tak, że zapraszamy ludzi i nie damy im nic do jedzenia. Owszem, damy też im coś do jedzenia, można będzie coś zjeść, napić się wody, soków, herbaty i innych napojów, herbaty. I to są, myślę, aha, i co? I atmosfera. I to słyszeliśmy od wykonawców, że tak dobrej, tak fajnej atmosfery rzadko kiedy widzieli na koncertach, na których występowali.
1: Coś dodajemy?
4: Nie jest to impreza komercyjna, także to też jest ważne i ważne jest to, że organizuje to grupa przyjaciół pozytywnie zakręcony, która no wspomagamy się nawzajem. No i jeszcze tylko, jeżeli chodzi o miejsce, to właśnie wykonawcy mówili, że wspaniała akustyka tam, że akustycznie jest naprawdę super.
1: Bardzo wam, panowie, serdecznie dziękuję, a państwa gorąco zachęcam i zapraszam na 8. Galerię Piosenki Pięknej przy ulicy Górniczej 16 w Wojcieszowie na początku lipca, 2 lipca, w czwartek śpiewanki przy ognisku od 18, a piątek i sobota to kolejni niesamowici wykonawcy, a do tego też w sobotę jeszcze będzie czekać na was Wolna Scena. Doborowe towarzystwo, świetna atmosfera, cudowne okoliczności przyrody. Do zobaczenia już w wakacje w Wojcieszowie. Panowie, dziękuję serdecznie za rozmowę.
3: Dziękujemy.
4: Dziękujemy.

0: Autopromocja. SK2 prezentuje
1: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
0: Największe święto polskiej muzyki. Właśnie dlatego nie